0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: No i od rana rześkie 12, ale już wkrótce, jak tylko słońce się pojawi, będzie go naprawdę sporo. Zachmurzenie niewielkie i temperatura w godzinach popołudniowych maksymalnie do 25-6 nawet stopni w naszym regionie. Wiatr teraz z południa wieje słabo, 11 km na godzinę. Trochę mocniej dmuchnie, ale nieco później. Na barometrach teraz mamy 1013 hektopaskali. Warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 6.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Znamy wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej. Sezon infekcyjny wystartował, w przychodniach większy ruch. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, dziś wieczorem Bułgaria. Miriam Lipińska. Prawie 5 tysięcy złotych wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 zł na rękę. To wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził rząd. Wejdzie w życie w styczniu. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Strażnicy mogą już karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Chodzi o to, by odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
6: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
5: Poważniejsze konsekwencje finansowe grożą za powodowanie zagrożenia na torach. Mandat może wynieść nawet 3000 zł. Minister obrony poleci do Stanów Zjednoczonych na rozmowy o bezpieczeństwie. Władysław Kosiniak-Kamysz w przyszłym tygodniu spotka się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Jak mówi, rozmowy mają dotyczyć współpracy wojskowej, ewentualnej stałej bazy USA w Polsce i zagrożenia wschodniej granicy NATO ze strony Rosji. W pobliżu niemieckiej bazy lotniczej znaleziono szczątki rozbitego drona. Bezzałogowiec spadł w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie Niemiec. Służby na razie nie podają wielu szczegółów. Trwają poszukiwania kolejnych fragmentów maszyny. Na początku sierpnia rosyjskiego uzbrojonego drona znaleziono na lotnisku w Lipsku. Sezon infekcyjny powoli się rozkręca. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
7: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
5: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
8: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa. Taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
5: I właśnie dziś będziemy mieli taki ciepły podmuch na południu Polski, wyraźnie powyżej 20 stopni. I na koniec sport. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0. Wynik z pozoru pewny, ale Ukraińcy też pokazali dobrą siatkówkę, szczególnie w trzecim secie, kiedy wychodzili nawet na prowadzenie. Mówił tuż po spotkaniu nasz siatkarz Marcin Komenda.
9: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i to cieszy.
5: Dziś ostatni mecz grupowy. Polska zmierzy się ze współgospodarzami tej imprezy, Bułgarią. Biało-czerwoni są pewni wygrania grupy, a jeśli znowu zostaną mistrzami Europy, będą też pewni wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
3: Jest to dzisiaj duet Blond, Grażyna Marciniak
10: i Karolina Romke. Cześć, o poranku i dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Takie szerokie, ogromne, słoneczne. Przede wszystkim środa, 16 września w kalendarzu.
10: Wygraliśmy ten set 3-0, jeśli chodzi o środę, bo już jesteśmy na nogach i mam nadzieję, że u was też wszystko okej.
3: No trzymamy kciuki. Oczywiście troszeczkę zazdrościmy tym, którzy jeszcze mogą pospać, ale łączymy się w bólu z tymi, którzy już pracy, bo 4 minuty po godzinie 6. Dzisiaj będzie pięknie. Mam nadzieję, że uda wam się może trochę urwać i skorzystać z tego słoneczka.
10: I trzymamy kciuki za to, żeby ten dzień przeminął jak najpiękniej.

0: Środa i 16 września w kalendarzu, 259 dzień roku już.
1: 106 dni pozostało nam do końca tego roku. Wczoraj się właśnie zastanawiałam, że a tu zawsze stoi choinka.
0: No tak, wiecie, w sklepach już są od sierpnia.
1: Są, to już ta pora, no ale my jeszcze czekamy spokojnie na koniec września, a potem jeszcze trochę jest czasu do grudnia.
0: Nie, świąt nie liczymy, no chyba, że ktoś zaoszczędza na prezentach i robi je wcześniej.
1: I jeszcze astronomiczne lato z nami przez 7 dni, więc zobaczcie, gdzie jesteśmy tu i teraz.
0: Cały tydzień został. Co prawda nie cały tydzień będzie taki super słoneczny jak dzisiaj, ale dzisiaj naprawdę korzystajcie, bo będzie bardzo przyjemnie. Duet.

0: Oui, oui, oui, my już mamy gazetki i kawa prawie gotowa, a my teraz przenosimy się właśnie w wir tych kolorowych pism, które krzyczą przeróżne tematy.
1: O, przeróżne, przeróżne. Między innymi, że Michał Szpak ogląda drogie meble i łamie przepisy, co tak można. No może musiał blisko zaparkować, ale to też go nie tłumaczy. Wije sobie ekskluzywne gniazdko.
0: No, ładnie to napisali, wije.
1: No wije, no sobie. Szpak sobie wije, no nie może być inaczej.
0: Spełnił popołudnie w prestiżowym sklepie meblowym, no i niech wije. Ci mieli wspólne gniazdko filmowo i teraz znowu będą mieli. Po 20 latach między Stenką a Żmijskim wciąż chemia, bo znów razem na planie.
1: Jak ładnie się odprowadzają po takich być może jakichś sprawach związanych z próbami do kolejnej fabuły i ciągu dalszego tej historii filmowej. Pozdrawiamy serdecznie tych fanów, którzy
0: pewnie
1: czekają na to, co będzie.
0: Mamy także historię małżeńską i zaglądamy, jak piszą ładnie, w sekrety życia małżeńskiego dokładnie i chodzi o parę naszą prezydencką. Ponoć to ja trzymam kasę i płacę rachunki, tak mówi pani Nawrocka.
1: A jak już jesteśmy przy małżeństwie, no to zamów Zenka na wesele, jeżeli masz fantazję i dużo kasy.
0: No właśnie, ta fantazja, poczekaj, tak ile? A, inkasuje 50 tysięcy złotych za weselny występ, więc trzymamy kciuki, jakbyście mieli ochotę, ale i tak najbardziej przemawia do mnie jedna rzecz z tych gazet. Napisali, dzisiaj dowiesz się, jak żyć lepiej. Nic tylko czytać.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12:30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Doktor Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia dla ciebie.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i...
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki ptyszone za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie się dzieje niewiele. Można jechać ze spokojem. Myślę, że to jest taka godzina, którą mimo wczesnej pory kierowcy lubią, bo rzeczywiście nic na waszej drodze nie stanie. A cóż się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie związane z remontami? No dzisiaj rozpoczyna się remont ulicy Romańskiej. Prace przez pierwsze 2 miesiące będą prowadzone na odcinku od Rzymskiej do Wenedów. Będą takie w miarę, że trzeba będzie zachować ostrożność, ale przejazdy mocno wam nie utrudnią. No, ale później będziecie musieli liczyć się z zamknięciem tej ulicy, objazdami. W kolejnych etapach oczywiście będziemy was informować. A jeżeli chodzi o te stałe rzeczy, to oczywiście droga krajowa 12, Kalisz Opatówek. Tutaj zwłaszcza w Zdunach pamiętajcie, że się dzieje noga z gazu, żeby się nic nie urwało. W kwestiach remontowych jeszcze Ostrów Wielkopolski, właściwie za Ostrowem, a w kierunku Krotoszyna, ten największa to droga krajowa 36. Tutaj ruch wahadłowy, utrudnienia na ulicy Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna. W samym Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. No i jeszcze S11, obwodnica Kępna, gdzie prace naprawcze. Tutaj także ruch wahadłowy i ograniczanie prędkości.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Rząd przyjął projekt przepisów, które zakładają czasową utratę prawa jazdy na 3 miesiące za rażące naruszenia zasad ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. I tak za zignorowanie czerwonego światła, objeżdżanie zapór lub za wjazd na przejazd bez możliwości zjazdu, policja będzie mogła odebrać prawo jazdy bezpośrednio na drodze. Sprawcy wypadków na przejazdach kolejowych mają obligatoryjnie tracić uprawnienia na minimum 3 lata na mocy orzeczeń sądowych, zgodnie z proponowanymi zmianami.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 27 minut do godziny 7:00. Toto i Afryka.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.

0: Urodzeni.
1: Ktoś przeszedł na świat właśnie 16 września. Sprawdźmy.
2: Peter Falk, amerykański aktor, niezapomniany twórca roli porucznika Colombo, to 1927 rocznik.
1: 49 rocznik też niezapomniany, ale Siarra z filmu Killer, czyli Janusz Rawiński, satyryk, aktor i polityk.
2: Mickey Rourke, 1952, amerykański aktor i bokser. Pamiętamy go z takich filmów jak 9,5 tygodnia czy Harry Angel.
1: Stał się wtedy jedną z najważniejszych gwiazd Hollywood. David Copperfield, 56 rok, to ten, co potrafi wszystko zniknąć. Iluzjonista, najlepiej znany ze swoich widowiskowych pokazów połączonych z opowieściami, specjalizuje się w tak zwanej wielkiej iluzji. Najsłynniejsze sztuczki to zniknięcie Statuły Wolności, Boeing, Orient Expressu i jeszcze przeniknięcie przez Wielki Mur Chiński.
2: Przez chwilę mnie nie było. Michał Milowicz, 1970, polski aktor, piosenkarz i biznesmen.
1: Krzysztof Włodarczyk, czyli Diablo, bokser, mistrz świata.
2: I Katie Melua, 1984 rocznik, brytyjska piosenkarka pochodzenia gruzińskiego. No i na rower by się chciało od razu.
1: Tak jest. Urodzeni 16 września są pomysłowi, dociekliwi, mają powodzenie w interesach, a dzięki wytrwałości zdobywają majątek i stanowisko.
2: Chętnie pomagają innym, bardzo przejmują się losem przyjaciół i krewnych.
1: Ich wadą jest ciekawość, która czasem przeradza się po prostu we wścibstwo.
2: Mają powodzenie w miłości i potrafią stworzyć szczęśliwą rodzinę.
1: Wedle tradycji są wspaniałymi rodzicami, a ich dzieci osiągną w życiu wielkie sukcesy.
2: Szczęśliwa cyfra dla urodzonych tego dnia to 7.
1: Kamień szlachetny to bursztyn.
2: A sprzyjający znak zodiaku...
0: Rak.
1: To co? Wszystkiego co najlepsze wszystkim tym, którzy mają właśnie dzisiaj urodziny.
2: I ciągle do przodu, w najlepszych nastrojach.
1: I specjalnie dla Was mam już teraz kawałek z lat 80. 87 rok dokładnie. Climb Fisher w tym duecie Love Changes Everything.

0: 6 minut pozostało do godziny 7.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dzisiaj okazuje się, że przy drodze szybciej spotkamy sarno niż kuropatwę. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację.
0: Szczegóły w wiadomościach, które już o 7.
3: Reklama.
4: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
5: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
4: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
5: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
4: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
5: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
4: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama. Don't look.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj dużo ciepłego powietrza, które do nas napływa i my to poczujemy dzisiejszą popołudniową temperaturą w wysokości do 26 stopni. Na razie jeszcze trochę skromnie, bo takie 13. Zachmurzenie umiarkowane, będzie dużo więcej słońca, wiatr na razie wieje słabo, trochę przyspieszy. Ciśnienie jeszcze jest stabilne, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 7.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Będą surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Szef MON o nowych ustaleniach w sprawie drona z Rusinowa. System kaucyjny w Lizbonie obudził demony, mówi burmistrz i apeluje do portugalskiego rządu. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, m.in. przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
6: Do tego zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje na temat drona wyłowionego z Bałtyku w Rusinowie niedaleko Jarosławca. To najprawdopodobniej dron Gerbera nowego typu, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku, mówi minister.
8: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
6: Przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. W nocy z poniedziałku na wtorek natowskie myśliwce zastrzeliły bezzałogowca z ładunkiem wybuchowym, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
9: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
6: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Natychmiast skończmy z systemem kaucyjnym, apeluje do portugalskiego rządu burmistrz Lizbony. Carlos Moedas ocenił, że wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy i wyzwoliło w społeczeństwie patologiczne zachowania. Chodzi o okradanie automatów na butelki. Coraz więcej osób grzebie też w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Wczoraj pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
10: Pierwszy raz to w telewizji, to były w szoku. I w radio.
11: To był dobry znak, tak?
10: Że
11: one tak spokojnie wyszły.
10: To bardzo dobry znak, widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
6: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Na razie nie stracili nawet seta. Polscy siatkarze zapewnili sobie zwycięstwo w grupie B Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w Sofii Ukrainę 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Wyrównany bój Ukraińcy toczyli tylko w trzeciej partii, bo jak mówi trener Nikola Grbicz, nie udało się odrzucić rywali od siatki.
13: Jestem zadowolony, specjalne są pierwsze dwa seta. trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsza dwa seta i walczyliśmy.
12: Dziś na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Bułgarią mecz o 18. Górnik Zabrze umocnił się na prowadzeniu w piłkarskiej ekstraklasie. W zaległym meczu lider pokonał w Kielcach Koronę 2-0, mówi trener Michał Gaszparik.
14: Obawiałem się tego meczu, bo trudny teren, super transfery zrobili, mają świetnych piłkarzy, bardzo dobrego trenera, ciężki ten system, bo mają jakościowych piłkarzy i utrzymają się przy piłce, ale chłopacy dzisiaj naprawdę super taktycznie zagrali, bo ważna pierwsza bramka zdecydowała o tym wyniku, bo w tej drugiej połowie już ci chłopacy zagrali to, co potrzebowaliśmy.
12: Z 8 meczów Górnik wygrał 7 i ma 5 punktów przewagi nad Legią. W drugim zaległym meczu Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3 i wciąż jest ostatni w tabeli. Polonia Bytom jako ostatni awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowa drużyna pokonała w Łodzi występujące dwie klasy niżej rezerwy Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy odbędzie się jutro o godzinie 14. Nairobi będzie za 3 lata pierwszym afrykańskim gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata, tak zdecydowała Federacja World Athletics. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium. Niemcy zorganizują imprezę 2 lata później, w 2031 roku. A skoro już przy lekkiej atletyce jesteśmy, Anastazja Kuś została nominowana przez Federację European Athletics w plebiscycie na najlepszą zawodniczkę tego roku w kategorii schodząca gwiazda. 19-latka zdobyła złoty medal mistrzostw świata juniorów w Eugene, ustanawiając rekord Polski do lat 20 w biegu na 400 metrów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Same wschodzące gwiazdy, słuchajcie. Wy też bądźcie dzisiaj dla siebie gwiazdami, czy wschodzącymi, nie wiem, ale gwiazdami.
5: A skoro już o gwiazdach mowa, co tam zapisane? Nie wiemy, ale podobno będziemy skupieni na pracy i na obowiązkach, ale tylko do pewnego czasu, potem to się zmieni.
3: Będziemy wam mówić, co tam słychać. Są tacy, którzy z kawką już czekają. Słuchacza Rafała serdecznie pozdrawiamy. U niego kawa też wjedzie. No i was wszystkich życzymy wam niezmiennie pięknego dnia i mam nadzieję, że w horoskopie będą same plusy.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.

0: Centrum.
1: No i to jest ten moment, to jest ten czas, kiedy wszystkie maszyny stoją, w biurze cisza, kawa zaparzona, no i jedziemy z wróżeniem.
2: Baran!
1: Zaczyna jako pierwszy, gdy inni będą narzekać, ty zachowasz opanowanie, optymizm. Dzisiaj ktoś zostanie przez ciebie pocieszony i doradzisz. Finanse i doskonała organizacja to także twoja specjalność dzisiaj. Dzisiaj także wszystko sprzyja zjednywaniu sobie przyjaciół. Nie obiecuj sobie tylko zbyt wiele, nie musisz się dzisiaj dla nikogo poświęcać.
2: Byku, uważaj na słowa, omijaj irytujące osoby, bo ogarnie cię buntowniczy nastrój. Możesz nawet złamać regulamin albo postąpić wbrew przepisom, co będzie miało oczywiście swoje konsekwencje. Najlepiej zajmij się sprawami, które wymagają koncentracji i wysiłku, nie rozpraszaj się i dzisiaj dzień sprzyja sprawom towarzyskim, uda ci się trochę odpocząć.
1: Łatwo nadrobicie zaległości w pracy, drogie bliźnięta. Będziecie konkretne, zdecydowane. Dzisiaj skoncentrujecie się na ważnych sprawach. Dzisiaj uwaga, Uran w koniunkcji. Lubi zmieniać plany, ale żadne zamieszanie czy plotki nie będą miały na ciebie wpływu, a wieczorem czas na nagrodę za całodzienne trudy.
2: Raku, poczujesz, że jesteś w stanie pokonać trudności, a kawa doda ci sił. Działaj, ale nie bądź nerwowy, weź pod uwagę, że inni też chcą dla ciebie dobrze. Pamiętaj o obietnicach, wszystko się ułoży. Wieczorem czas na relaks, randkę albo tańce. Dzisiaj dzień sprzyja miłości, a także nowym znajomościom. Nabierz odwagi, bo dzięki temu, że spróbujesz coś zrobić, możesz poznać kogoś sympatycznego.
1: Lwie, bądź czujny, bo dzień sprzyja nieoczekiwanym wydarzeniom, ale wszystko ułoży się dobrze. Przy okazji możesz nawet ubić korzystny interes, nie przejmuj się tylko za bardzo postępowaniem innych, bo niepotrzebnie kogoś urazisz. Wieczór sprzyja rozwojowi, nauce i odkrywaniu tajemnic.
2: Panno, broń swoich poglądów, mów głośno o swoich sukcesach, zamiast się ich wstydzić. Niektórzy chcą cię ulepszać i poprawiać, ale nie trzeba. Może trochę zazdroszczą. Nie bierz wszystkiego do siebie, częściej się uśmiechaj, a łatwiej osiągniesz sukces. Wieczorem znajdziesz czas na odpoczynek i refleksję. Możesz też pomyśleć o diecie albo zmianie stylu życia.
1: Słuchacz Rafał słucha i waga, bardzo proszę, wjeżdża, a tutaj Merkury w koniunkcji, który sprzyja karierze, a dodatkowo dzisiaj szczęście w sprawach finansowych, myśl o pieniądzach i awansie, ale nie daj się plątać żadnej intrygi, trzymaj się swoich zasad i jedałów, dobrze na tym wyjdziesz, a wieczorem pomyśl też o przyjemnościach, dobrym jedzeniu i wygodzie.
2: Skorpionie, zajmiesz się obowiązkami, żeby nie mieć żadnych zaległości. Dzisiaj dzień sprzyja dobrym pomysłom, które będą związane z biznesem, z pieniędzmi, z organizacją pracy. Wywiążesz się z tego, co obiecałeś innym. Wieczorem zadbaj o swoje prywatne sprawy. Kolacja we dwoje to doskonały pomysł, a Wenus będzie ci sprzyjać, będziesz romantyczny. Jeśli jesteś samotny, szukaj okazji do sympatycznej rozmowy.
1: Strzelec będzie wrażliwy i dzięki temu różne skrzywdzone osoby znajdą w tobie obrońcę. Możesz działać, ale nie pozwól, by ktoś kompletnie popsuł ci humor smutnymi opowieściami. Pomóż, doradź się, a potem zajmij się sobą w pracy. Warto uporać się z obowiązkami, zadbać także o dom, otoczenie. Wieczorem wszystko sprzyja temu, żeby siły wróciły i ułożysz ciekawe plany na jutro.
2: Koziorożcu, będziesz energiczny, wesoły, a dzień szybko ci zleci. Bardzo sprzyja ci wszystko wokół. Śmiało zabierz się za ważne zadania. Bez większego trudu załatwisz najważniejsze sprawy. Jeszcze zostanie ci sporo czasu na przyjemności czy rozmowy z przyjaciółmi. Po południu warto się wybrać na szybkie zakupy i różne okazje się trafią.
1: Wodniku, czeka cię więcej obowiązków niż zwykle, nie daj się rozpraszać. Najlepiej już rano zrób plan działania i się go trzymaj. W relacjach bądź dzisiaj ostrożny, bo możesz reagować trochę emocjonalnie. Nie krytykuj, jeżeli dostrzegłeś w bliskiej osobie ostatnio jakieś wady. Idź dzisiaj na spacer, bo jest naprawdę cudna pogoda. Odpocznij, a wieczorem zajmij się lekturą albo oglądaniem przyjemnego filmu.
2: Ryby, będziecie dziś zmotywowane do działania. Twoje nowe pomysły spotkają się z uznaniem. Ktoś surowy stanie się bardziej wyrozumiały. Dzień sprzyja też szybkiemu załatwianiu spraw służbowych czy urzędowych, a po południu czas na odpoczynek, a nie zakupy czy porządki. Na randce ktoś spełni twoje marzenia, o ile odważysz się je wypowiedzieć. Dzisiaj też szansa na większe emocjonalne otwarcie.
1: Bardzo mi się podoba mój horoskop. Nie wiem jak u was, ale mam nadzieję, że też dobrze.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem. Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy

0: Belinda Carlisle, muzyka na 106.4, ale i tak czas na informacje. Te najbliższe, pierwsze dzisiaj jest twoje okolicy z regionu południowo wielkopolskim. Aga Walczak już teraz w studiu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Zajrzymy do Gołchowa już niedługo.
1: Zajrzymy do Gołchowa, a może raczej inaczej powiem. Sprawdzimy, gdzie w piątek będzie Karolina Romka.
0: Zdecydowanie. Ona już tutaj się uśmiecha i chce się wyrwać do głosu, ale nie. Szczegóły o 7.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 7.30, czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od kolejnego kroku do pozyskiwania słonecznej energii w Odolanowie. Będzie o atrakcjach europejskich Dni Dziedzictwa w OKL w Okołuchowie oraz sportowych emocjach w arenie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To kolejny krok do zielonej i tańszej energii w Odolanowie. W sumie na dachach i posesjach mieszkańców, ale też na budynkach publicznych do końca czerwca przyszłego roku pojawią się 624 kompletne instalacje fotowoltaiczne, a firmy specjalizujące się w instalacjach wraz z magazynami energii miały czas na składanie swoich ofert do poniedziałku. Projekt w formule zaprojektuj i wybuduj sfinansowany jest z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy.
3: Projekt podzielono na cztery części. Pierwszy dotyczy Odolanowa, drugi miejscowości Boników, Garki, Huta, Nadstawki, Raczyce, Świeca i Uciechów. Trzecia część dotyczy wioski Baby, Gliśnica, Gorzyce Małe, Kuroch, Kaczory, Nabyszyce, Tarchały Małe, Tarchały Wielkie oraz Wierzbno. Na końcu instalacje pojawią się na budynkach użyteczności publicznej w gminie Odolanów. Jak wyjaśnia Marcin Szorski, burmistrz gminy i miasta Odolanów, wykonawcy będą odpowiadać za przygotowanie indywidualnych projektów budowlanych i wykonawczych dla każdego budynku. Natomiast inżynierowie i projektanci będą zobowiązani do analizy konstrukcji dachów. Ocenią też stan istniejących sieci elektrycznych. Wykonawcy będą opiekować się instalacjami przez wiele lat, a ich właścicielem przez 3 lata będzie gmina. Pod koniec 2025 roku trzy gminy, Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce, podpisały umowę opiewającą na 50 milionów złotych w ramach KPO. Aż 30 milionów złotych przypadło gminie Odolanów. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie włącza się w Europejskie Dni Dziedzictwa. W tym roku wydarzenie organizowane jest pod hasłem Przyszłość, Przeszłość, Dziedzictwo w Zagrożeniu.
4: Zapraszam do udziału w wyjątkowej podróży w czasie, podczas której będzie można zobaczyć, jak dawniej wykorzystywano bogactwo lasu i jak tradycyjne rzemiosła inspirują nas również dziś. Spotkanie rozpocznie seminarium Tradycja Leśnictwa – Odpowiedzialność Jutra. Zaprosimy także na pokazy bartnictwa, tradycyjnego żywicowania czy wytwarzania dziegciu. Zaplanowaliśmy również zwiedzanie Muzeum Leśnictwa i wyjątkowych ekspozycji poświęconych historii lasu, w tym najnowszą ekspozycję Ogień i Las.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Wydarzenie w ten piątek, 18 września. To będzie spotkanie z historią, tradycją i lasem, ale także opowieść o tym, jak dawne rozwiązania mogą znajdować zastosowanie w przyszłości. Wstęp wolny tego dnia w OKL-u będziecie mogli spotkać również nas. Radio Centrum pojawi się z mobilnym studiem Live Plus, gdzie będzie na Was czekać Karolina Romka. Przed zawodniczkami Szczypiorna Kalisz duże wyzwanie, a przed kibicami gorące emocje. Drużyna z Kalisza podejmie dziś PGE MKS Elwold Lublin, który w tym sezonie sięgnął już po Super Puchar Polski. Wstęp na mecz jest wolny. Kaliszanki przystąpią do meczu w dobrych nastrojach po wyjazdowym zwycięstwie nad Sośnicą Gliwice 26-25. Zespół Dymitra Hrebeniuka wywalczył w ten sposób komplet 3 punktów. Natomiast lublinianki są niepokonane obecnie w tym sezonie Lotto Super Ligi Kobiet. PGE MKS Elwold Lublin wygrał dotąd z Beniaminkiem z Radomia 36-23 i Galiczanką Lwów 31-20, więc spotkanie zapowiada się jako wymagające starcie dla zespołu gospodyń. Początek meczu dziś w Kalisz Arenie o 18, a kibice mogą wejść na trybuny bezpłatnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Informacje dla kierowców.
2: Poruszamy w trasę po raz kolejny o poranku. Bardzo przyjemny poranek. Dzisiaj w ogóle będzie tak fajnie, że lepiej z tego auta wysiąść i na przykład sobie wsiąść na rower albo piechotą. Jeżeli oczywiście tylko macie możliwość, tak? Ja wiem, że już kierowcy kręcą nosem, że oni mają za daleko, że trzeba podźwigać, że kogoś odebrać. Rozumiem, to tylko propozycja dla tych, którzy mogą. W kwestiach związanych z tym, co można jeszcze w trasie, powiem wam, że ruch wygląda całkiem nieźle. Być może część już się zasugerowała pogodą i wsiadła na rower. Może oczywiście w tej trasie całkiem przyjemnie. Ja przypomnę, że właśnie dzisiaj prace prowadzone na odcinku od Rzymskiej do Wenedów, czyli remont romański w Kaliszu się zaczyna. Dzisiaj jeszcze bez większych utrudnień, ale bądźcie czujni, o tych kolejnych będziemy was oczywiście informować. W kwestiach związanych z trasą obwodnica Kępna S11, tu pamiętajcie o pracach, ruch odbywa się wahadłowo, miejscami wahadłówka także na Krajowej 36, to z Ostrowem w kierunku Krotoszyna, no i te utrudnienia na drodze Krajowej 12, czyli Kalisz, Opatówek, tu także dzieje się sporo.
1: Studio dla kierowców. Telewizja z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Czy jest szansa, żeby było taniej na stacjach paliw? Rząd zapowiada nową edycję programu Ceny Paliwa Niżej pod warunkiem, że prezydent podpisze ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A projekt ustawy zakłada wprowadzenie 60% daniny od nadzwyczajnych zysków osiągniętych przez firmy paliwowe w okresie od marca do grudnia tego roku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: No to wracamy do muzyki, 23 minuty do 8. One Night in Bangkok. No właśnie, dzisiaj może nie tak gorąco jak w Bangkoku, ale za to w muzyce jest Murray Head.

0: Reklama. Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna. Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski, kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Can't stop the feeling. Mam nadzieję, że wy też macie taki feeling, także wam się cieszy buzia już od samego rana i że macie dużo energii.
1: No i gorące serce, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej. Niech wszystko będzie jak najlepiej, jeśli chodzi o serce u was.
0: Takie święta, do tego bardzo poważne święta, jakim jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej i Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.
1: A przy okazji transportu Dzień Maszynisty, więc pozdrawiamy tych, którzy gdzieś tam pociągiem się wybierają w taką podróż, że wiozą kogoś.
0: A jakby był maszynista właśnie, który czuje blusa?
1: A to
0: jechałby wolniej czy szybciej?
1: A to zależy. Jakie rytmy.
0: I na koniec Światowy Dzień Fryzjera, więc dzisiaj pozdrawiamy wszystkich fryzjerów. Ja pozdrawiam Lidię i Alicję na przykład.
1: No to w takim razie jak do fryzjera, to z czekoladkami mus dzisiaj.
0: A ty nie pozdrawiasz swojego fryzjera?
1: A pani Krzysiu, pozdrawiam serdecznie.
0: Nie wiem, czy oni już pracują, czy nie, ale
1: jak
0: pozdrawiamy.
1: To? Pracują. Radio Centrum. Radio Rano.

0: Okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
2: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Słonecznie dzisiaj, bardzo lato nie powiedziało ostatniego słowa. Dzisiaj 26 stopni nawet będzie w godzinach popołudniowych. Jeszcze skromne 13. Wiatr z południa słaby, 13 km na godzinę i nieco mocniej dmuchnie na barometrach teraz. 1012 hektopaskali, warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 8.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polskie myśliwce w akcji. Trwa rosyjski atak na Ukrainę. Premier apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o podatku dla koncernów paliwowych. A potem lalka Bolesława Prusa we współczesnej odsłonie. Dziś debiut wyczekiwanego serialu. Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Jak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, uderzeń dokonują rosyjskie drony odrzutowe. W komunikacie dodano, że działania w polskiej przestrzeni powietrznej mają charakter prewencyjny i że chodzi o jej ochronę, zwłaszcza w rejonach graniczących z Ukrainą. Mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu dostali alert RCB. Z kolei w nocy wojsko usunęło elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego elementy, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. A tuż po znalezieniu maszyny resort obrony informował, że jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, najprawdopodobniej utracony podczas manewrów nad Bałtykiem, i wszystko wskazuje na to, że to nowy model drona typu Gerbera. Nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisuj, apeluje do Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. Chodzi o ustawę nakładającą podatek od nadzwyczajnych zysków na firmy paliwowe, a stawką jest powrót pakietu CPN.
6: My za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
5: Poprzednią ustawę prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj rząd przyjął te same przepisy ponownie, dziś zajmie się nimi Sejm. Wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie rządowego pakietu paliwowego. Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia, wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 000 000 zł. Sezon infekcyjny można uznać za rozpoczęty, warto więc się zaszczepić. Jak informuje resort zdrowia, są już dostępne 3 szczepionki na grypę. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+, czyli ci, którzy są najbardziej narażeni na powikłania, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
7: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
5: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. I na koniec zmieniamy temat. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Za godzinę na platformie Netflix zadebiutuje serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja powieści Bolesława Prusa, a jej bardzo współczesna reinterpretacja. Ten projekt to dla mnie ogromne wyzwanie, przyznaje reżyser.
8: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym, jak odchodzimy od pierwotnych wzoru Prusa, no ale biorę to na klatę.
5: W serialu Netflixa Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a w rolę Izabeli Łęckiej wciela się Sandra Drzymalska. Z kolei za 2 tygodnie, tym razem do kin, wchodzi druga lalka w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.
2: Kursy walut.
3: Otwieramy Kantor o poranku. Euro teraz średni kurs 4,34 dokładnie. Dolar amerykański 3,75 zł. Frank szwajcarski 4,59 zł. Funt brytyjski 5,06 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Środa, środa, jak już kasa jest, to trzeba się udać może po coś słodkiego do kawy?
4: A może też na kawę się wybrać w dobrym towarzystwie. Dzisiaj świętują Cyprian, Edyta i Eugenia, to jeszcze nie wszyscy.
3: Franciszek, Jan, Kamila, Kornel.
4: Łucja, Sebastian i Wiktor. No to zapraszamy, idziemy, wychodzimy, dobrze się bawimy, korzystajmy z tego, że piękne słońce.
3: Pięknego dnia Wam życzymy, oczywiście wszystkiego co najlepsze, od nas upominek muzyczny.
2: Dzień dobry z Kalisza.
3: 4 minuty po 8.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: Konkurs rano jak do kawy śmietana i mamy dla Was podwójne zaproszenie na Polską Noc Kabaretową, która odbędzie się 3 października w Kaliszu w hali Arena. A żeby się dostać na konkurs, wystarczy
2: zadzwonić 88 400 106 4. Jak ty fajnie rymujesz, żal, że nie występujesz.
1: No, myślę, że byłaby ze mnie niezła kabareciara. Zobaczymy, jak ten, który się dodzwonił. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Któż się do nas dodzwonił?
3: Emilia.
2: Cześć, Emilio. Skąd dzwonisz?
3: Z gminy Żelazków.
2: Hej, hej, pozdrawiamy.
1: Co robisz? W pracy jesteś czy w domku?
3: Nie, dzisiaj w domku.
2: O, fajnie.
1: Fajnie. Pospałaś. Nie zobacz, jakie zazdrośnice, nie? My byśmy też posiedziały w domku.
2: Mało tego, jeszcze bilety dostaniesz na kabarety. No, dobrze, już nie rymujemy. Pytanie mamy, wiesz, takie tam sobie po prostu.
1: Ale będzie dobrze, dasz radę.
2: Tak,
1: to jakby co, to ja bym ci oddała, to Grażyna wymyśliła pytanie, nie?
2: Sorki.
1: Ale dasz radę, bo są 3 podpowiedzi.
2: Wśród wykonawców na scenie będzie kabaret sketchów. A. Dręczących, B. Smęcących, czy C. Męczących? Kabaret sketchów. Dobrze,
3: chyba.
2: Dobrze.
1: Poczekaj, sprawdzę.
0: Radio Centrum.
1: Hurra!
2: Nie dręczymy cię tutaj.
1: Ile wypiłaś kawy?
3: Jeszcze dzisiaj żadnej.
1: Żadnej i masz tyle energii? Jak to jest możliwe?
3: No bo tak dodzwoniłam się do was, no to tak od rana, no to fajnie, nie?
2: Fajnie.
1: No fajnie, jak fajnie.
3: A ja tak cały czas słucham, więc...
1: Fantastycznie. Słuchaj, ale numer. A czy ktoś tam za tobą jest? Gdzieś ktoś ci tam trzyma kciuki, kibicuje?
3: Córka jest.
2: A, pozdrawiamy.
1: Wiktoria. Pozdrawiamy serdecznie. No i co? I kogo zabierzesz teraz, powiedz?
3: Oj, to będzie dylemat, kogo zabiorę. Losowanko? Albo córkę, albo przyjaciółkę.
1: O, no, wiem, to córa musi grzeczna być w takim razie, jak już się tak zastanawiasz między jedną a drugą. No dobrze, pozdrawiam. Jeszcze antena twoja.
3: To pozdrawiam całe Radio Centrum, prowadzące.
1: Dziękujemy.
3: I wszystkich znajomych i całą rodzinę.
2: Dzięki, buziaczki.
1: Ładnie, ale żeś popozdrawiała. To my dla ciebie teraz mamy kawałek, ostatni dzień lata, ale tak wiesz, pokrzepiająco, bo będzie Złota Polska jesień. Może być?
3: Może być.
1: Trzymaj się ciepło, do usłyszenia. Zostań przy telefonie jeszcze chwilę. Pa.
2: Pa.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i będą przyjemne rzeczy znów w Kaliszu. Tym razem już po raz 16 Galeria Bezdomna.
2: To od 19 do 23 września. A co tam będziemy mogli zobaczyć i o czym usłyszeć o tym o 8:30?
1: To ja już wam teraz podpowiem, że niezwykłe spotkanie z jednym z fotografów, Maciejem Fischerem. A co jeszcze za moment?
3: Reklama.
0: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
3: Reklama.
7: Duet na rano.

0: Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
0: Zaczniemy od wsparcia strażaków ochotników. Powiemy, gdzie zadomowi się w tym roku Galeria Bezdomna, a na koniec będzie o żużlowej rywalizacji w świetle Jupiterów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Zestawy do zabezpieczania miejsca wypadku otrzymało 10 jednostek OSP z południowej Wielkopolski. To walizkowe zestawy znaków Zapora 1 służące do szybkiego i bezpiecznego oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego, wypadku lub innej akcji ratowniczej.
2: Ten sprzęt przyda się na pewno, jak będą ulewne opady. Są tam worki, żeby piaskiem zasypać, na przykład ziemią, czy tam piaskiem, czy coś w okolicy. No i to tworzy zapory. Są światła ostrzegawcze i są też barierki. W tym roku jest bardzo spokojnie u nas. Na ten moment mamy 27 wyjazdów. W tamtym roku było więcej. Mieliśmy około 100 wyjazdów w tamtym roku.
0: Powiedział Radiu Centrum Mikołaj Błazik, druh z OSP w Liskowie, która otrzymała taki zestaw. Zakup sprzętu był możliwy dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Kaliszu, który regularnie przeznacza pieniądze na doposażenie straży. W ten sposób jednostki otrzymują różnego rodzaju sprzęt i zestawy niezbędne do ratowania życia, zdrowia i mienia.
3: Bardzo się cieszę, że ten sprzęt przekazujemy, że został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jednostki samorządu województwa wielkopolskiego. 10 takich zestawów dla Was. Te zestawy trafiają do wszystkich powiatów w południowej Wielkopolsce, swoim zasięgiem obejmując działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. W ten sposób cały czas poprawiamy bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a tutaj po prostu jest sprzęt, który obyście go nie musieli wykorzystywać, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to żebyście go mieli na stanie.
0: Dodał Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Na przekazaniu w Wordzie w Kaliszu nie było jednostki OSP Kwileń z gminy Chocz w powiecie pleszewskim, która tego dnia miała uroczystość przekazania sztandaru i włączenia jej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i zestaw otrzymała w czasie wydarzenia. Niebawem część jednostek z naszego regionu otrzyma zestawy AED.
1: Radio Centrum i tu, i tam.
0: Galeria Bezdomna po raz kolejny w Kaliszu. Po raz drugi odbędzie się w Wanatówce tuż przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wydarzenie zaplanowano na od 19 do 23 września.
4: 16. Galeria Bezdomna, organizowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne Poza Kadrem imienia Ryszarda Szymańskiego, to wydarzenie otwarte dla wszystkich twórców. Bez narzuconego tematu, bez sztywnych ram i co najważniejsze, bezpłatnie. Swoją twórczość będą prezentowali fotografowie, malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy, muzycy, tancerze, performerzy i wszyscy, którzy chcą podzielić się swoją pasją z odbiorcami. Wydarzenie startuje w tę sobotę, 19 września o godzinie 12. O 16 odbędzie się spotkanie Alchemia Filmu i Fotografii z Łukaszem Glapką, o 17 spotkanie z Maciejem Fischerem, a o 18 uroczysty wernisaż, od 21 afterparty. W niedzielę od 12 do 20 galeria będzie otwarta dla zwiedzających. O 16 odbędzie się wykład Juliusza Grzybowskiego Sztuczna inteligencja i inne mroczne opowieści o zagładzie ludzkości. Od poniedziałku 21 września do środy 23 września galeria będzie otwarta od 15 do 20. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
0: W ten czwartek, 17 września o 19 na Stadionie Miejskim rozpocznie się trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500R. Oznacza to, że młodzi żużlowcy o medale w decydujących zawodach rywalizować będą w blasku Jupiterów.
5: Zdecydowanym liderem klasyfikacji indywidualnych mistrzostw Polski w klasie 500R jest Franciszek Szczyrba. Rybniczanin ma na koncie 34 punkty i tylko kataklizm mógłby go pozbawić tytułu mistrza Polski. Warto dodać, że Szczyrba to aktualny mistrz świata i Europy w tej klasie. Za jego plecami toczy się będzie niesamowita batalia o kolejne medale. Po finałach w Zielonej Górze i Krośnie ścisk klasyfikacji jest bowiem bardzo duży. Kajetan Jaroszewicz, Kacper Szewczyk oraz Damian Bełtowski mają po 21 punktów, a Dawid Ostenda 20. W walce o medale nie liczą się już niestety Ostrowianie. Szymon Lis w pierwszym finale zanotował nie ze swojej winy upadek, który wykluczył go nie tylko z dalszej rywalizacji w Zielonej Górze, ale i dzień później w Krośnie. Obecnie z 5 punktami plasuje się na 17 miejscu, ale z pewnością, jeśli zdrowie mu na to pozwoli, będzie chciał stanąć choćby na podium 3 finału im w Ostrowie, bo na medal klasyfikacji generalnej nie ma już szans. Drugi z reprezentantów Tyred Ostrowia, Jakub Urban, jest 15. W 2 finałach zgromadził 7 punktów. Z dziką kartą w Ostrowie wystąpi 3 z zawodników gospodarczych gospodarzy Dorian Biedrzycki. Czwartkowe zawody będzie można obejrzeć z trybuny głównej Stadionu Miejskiego. Podczas prezentacji pokażą się adepci miejscowej szkółki żużlowej, a na koniec kibice obejrzą dwie dekoracje. Jedną za trzeci finał im w Ostrowie oraz drugą za klasyfikację generalną. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Informacje dla kierowców.
0: Coś mam wrażenie, że część z Was dzisiaj chyba rzeczywiście przesiadła się na rower, bo wygląda trasa całkiem nieźle w naszym regionie. Niewiele miejsc na czerwono. A jak już, to są te kwestie związane oczywiście z remontami. I dzieje się w Ostrowie Wielkopolskim. Trwa remont ulicy Wrocławskiej, także przebudowa Leduchowskiego w Plaszewie Kazimierza Wielkiego. No i oczywiście z tych, które się zaczęły w Kaliszu, remont ulicy Romańskiej. To, co od dziś jeszcze nie będzie Wam utrudniało przejazdu, to odcinek od Rzymskiej do Wenedów, ale jeszcze w tym roku kierowcy będą musieli liczyć się z zamknięciem tej właśnie ulicy i objazdy w kolejnych etapach. Będziemy Was o tym informować.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
9: Koniec z leasingiem aut elektrycznych za grosze. Ceny w dół, a raty w górę. Samochody elektryczne mogą być tanie w codziennym użytkowaniu, ale ich finansowanie staje się coraz droższe. Firmy leasingowe i operatorzy flot obniżają prognozowanie wartość używanych elektryków po kilku latach, a efekt odczuwają kierowcy, bo szybki spadek wartości oznacza wyższe raty. Polska wypada słabo na tle Europy w kwestii sprzedaży elektryków. W lipcu udział w rejestracjach na poziomie 4% przy średniej ponad 25,5% na kluczowych rynkach.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: No i mamy dla Was kawałek, który Was trochę rozbuja. 23 minuty do 9.
10: Halo? Salut? Sąd jeł? Hajduk?

0: Reklama.
1: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy.

Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
7: Środa 12.30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Doktor Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum.
5: Od radia. Dla ciebie.
8: No i to jest ten czas, żeby zajrzeć do...
6: Kalendarz muzyczny.
8: No właśnie, a tutaj mamy 1963 rok.
9: A w Chicago urodził się Richard Marx.
8: Wokalista, gitarzysta, kompozytor, producent nagrań.
9: Zadebiutował w 1987 roku albumem zatytułowanym po prostu Richard Marx.
8: I z tego właśnie albumu mamy dla was bardzo przyjemny, rozbujany, romantyczny kawałek. Angelia, róbcie głośniej i zróbcie sobie przerwę. Jakby co, my was usprawiedliwimy.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich między innymi o tym, że wiadomo, ile w przyszłym roku wyniesie pensja minimalna.
2: Ten temat w wiadomościach o 9:00.
0: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na razie słonecznie, niebo prawie bezchmurne, a tych chmur będzie przybywać w ciągu dnia. 16 stopni teraz, do 25, miejscami 26, więc korzystajmy z tych ostatnich dni lata. Wiatr dzisiaj z kierunków południowych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl KPL.
4: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polskie myśliwce wróciły do baz. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Bardzo duże kolejowe utrudnienia w Katowicach przez awarię. Wiadomo już, ile wyniesie w przyszłym roku pensja minimalna. Miriam Lipińska. Zakończyła się wojskowa prewencyjna operacja w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że poderwane dziś rano myśliwce wróciły już do baz. Odwołano już także alert RCB dla części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Poważne problemy w kursowaniu pociągów w Katowicach. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Grzegorz Kozieł.
6: Od godziny 3 w nocy problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w komunikacji ZTM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich.
7: W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
6: Awaria jest poważna, a jej skutki mogą być odczuwalne przez cały dzień. Składy kolei śląskich mają już w sumie około 1000 minut opóźnień.
5: Być może jeszcze jesienią wejdzie w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówi premier Donald Tusk.
8: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy. W każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
5: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Ministerstwo Rolnictwa chce ulżyć rolnikom w związku z drogimi paliwami. Jak zapowiedział minister Stefan Krajewski, resort przygotowuje dopłaty do paliwa dla rolników. Wsparcie ma wynieść 52 grosze na litr paliwa. Korupcyjna afera na Ukrainie z przekazanymi Kijowowi wagonami warszawskiego metra w tle. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wykryły grupę przestępczą, która przywłaszczyła sobie ponad 137 milionów hrywien należących do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro. Do przekrętu doszło przy organizacji transportu 60 wagonów podziemnej kolejki podarowanych przez warszawskie metro. Koszt ich przewozu miała pokryć strona ukraińska. Przetarg wygrała firma, która zaoferowała transport po znacznie zawyżonej cenie za 190 milionów hrywien. Według śledczych, gdy tylko firma dostała płatność, środki natychmiast przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. A potem również za granicą znaleziono firmę, która zgodziła się przewieźć wagony za znacznie mniejsze pieniądze. Różnica, czyli ponad 137 milionów hrywien, trafiła do kieszeni nieuczciwych urzędników. I na koniec zmieniamy temat, ale też będzie o pieniądzach. 4950 zł. Brutto. Tyle wyniesie od stycznia pensja minimalna. To o 144 zł więcej niż obecnie. Z kolei minimalna stawka godzinowa będzie wyższa o niespełna złotówkę i wyniesie od stycznia 32 zł i 30 groszy.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Historyczny debiut Jagiellonii, zespół z Białegostoku, rozpoczyna grę w Lidze Europy. Wieczorem zespół Adriana Siemieńca zmierzy się na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
10: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów. Inaczej patrzy na rozgrywki Ligi Europy i ma zupełnie inne oczekiwania względem tych rozgrywek, nie zbierania doświadczenia, a pewnie zwalczenia o to, żeby w tych rozgrywkach zajść jak najdalej.
9: Meczy w Grecji o 21:00. W Lidze Europy zagra również Lech Poznań. Mistrzowie Polski zmierzą się jutro na wyjeździe z Crystal Palace. Znamy komplet drużyn, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. W ostatnim zaległym meczu pierwszej rundy Polonia Bytom wygrała w Łodzi z rezerwami Widzewa 2-1. Losowanie drugiej rundy już jutro. Na tym etapie do rozgrywek wejdą tegoroczni pucharowicze Lech, Jagiellonia, Górnik, Zabrze, Raków Częstochowa i GKS Katowice. Dwaj z nich wczoraj odrabiali zaległości w Ekstraklasie. Górnik wygrał w Kielcach z Koroną 2-0 i umocnił się na pozycji lidera, a Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. Komplet zwycięstw i nawet jednego straconego seta polscy siatkarze, pokonując Ukrainę 3-0, zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy z pierwszego miejsca w grupie. Dziś zatem mecz bez większego znaczenia, za to z wymagającym rywalem, bo biało-czerwoni zmierzą się z grającymi przed własną publicznością Bułgarami, czyli aktualnymi wicemistrzami świata, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
11: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
9: Mecz w Sofii dziś o 18:00. Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce. World Athletics ogłosiła wczoraj, że w 2029 roku gospodarzem będzie Nairobi. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium. W Bawarii mistrzostwa odbędą się ostatecznie dwa lata później, a najbliższe mistrzostwa świata za rok zorganizuje Pekin.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
3: A my jeszcze na chwilę wybiegniemy na boisko, bo okazuje się, że Messi zagra jeszcze w reprezentacji Argentyny i to będzie 6 października. Oficjalnie zostanie na takim pożegnalnym meczu podziękowanie mu zostanie przekazane za to, że tak intensywnie prezentował się w zespole. No, trzymamy kciuki.
12: Buenos Aires jeszcze, proszę bardzo.
3: Żeby to ładnie wypadło, zwłaszcza jeżeli chodzi potem o zachowania kibiców, bo to różnie bywa.
12: No oczywiście życzymy wam tylko dobrych zachowań.
3: 6 minut po 9:00.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Już za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Będzie Chopin i to w jazzowej oprawie About Chopin, autorski projekt.
1: Już o 9.30 szczegóły.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze! Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy! Telefon 882 174 173.
3: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Jest 9.30, sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od interwencji poselskiej w sprawie pożaru kamienicy przy Górnośląskiej w Kaliszu. Będzie o jazzowym Chopinie w Zajezdni Kultury w Pleszewie i sparingowych szlifach formy kaliskich siatkarek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od ponad roku mieszkańcy kamienicy przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu, w której doszło do pożaru, mieli zgłaszać służbom i MZBM-owi, że w mieszkaniu, w którym pojawił się ogień, opalane są przewody w celu odzyskiwania materiałów wtórnych, gromadzone są śmieci, a klatka zanieczyszczana jest fekaliami i może dojść do nieszczęścia. Ich przewidywania się sprawdziły. A dlaczego nic nie zrobiono z trudnymi lokatorami, pyta w interwencji poselskiej Karolina Pawliczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
3: Było przecież zakłócanie porządku, gromadzenie odpadów, zanieczyszczeń części wspólnych, stwarzające niebezpieczeństwo pożaru i można było przewidzieć, że zdarzy się nieszczęście. Obecnie zauważyć można niestety zrzucanie winy na przepisy, a one

0: dają szereg możliwości aż do ostatecznej eksmisji. Znaczący jest też brak konkretnej odpowiedzi ze strony urzędu i prezydenta miasta. Dlatego złożyłam w tej sprawie pilną interwencję i czekam na podjęcie skutecznych działań, aby zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości. A panu prezydentowi radzę mniej polityki, a więcej pracy dla Kaliszan.
1: Powiedziała Radiu Centrum posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, która jako wiceprezydentka Kalisza zajmowała się kwestiami mieszkaniowymi. W MZBM wydał oświadczenie w tej sprawie. Tłumaczy, że od wielu miesięcy działa zgodnie z obowiązującym go prawem. W oświadczeniu przez nas wydanym wyjaśniamy, jakie podjęliśmy działania i dlaczego nie doszło jeszcze do eksmisji, powiedziała Radiu Centrum Marzena Wojterska, dyrektorka MZBM, poproszona o komentarz w tej sprawie. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Treść interwencji poselskiej oraz oświadczenie MZBM znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm.
1: About Chopin to autorski projekt pianisty Macieja Tubisa, który utwory wybitnego polskiego kompozytora podaje w jazzowej oprawie, a idealnym miejscem, by wysłuchać mieszanki klasyki i improwizacji, jest Zajezdnia Kultury w Preszewie.
3: Piękne słońce, a ja słucham sobie jazzu. Wspaniałej płyty Maćka Tubisa, About Chopin. Jeśli macie ochotę doświadczyć tej wspaniałej twórczości Maćka, zapraszam do Zajezdni Kultury. Tam odbędzie się premierowy koncert artysty oraz promocja jego nowej płyty, która została nagrana i wydana przy współpracy z Zajezdnią Kultury. Do zobaczenia. Pozdrawiam.
1: Zaprasza słuchających Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Zapowiada się wieczór pełen niezapomnianych dźwięków. Koncert Macieja Tubisa w ramach rozkładu jazzu w ten czwartek, 17 września w Zajezdni Kultury w Pleszewie o 19. Wstęp wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. A siatkarki Netrant MKS Kalisz nadal trenują przed rozgrywkami Tauron Ligi Kobiet. W ramach przygotowań powracające do najwyższej klasy rozgrywkowej zawodniczki rozegrały dwa mecze sparingowe z 10. drużyną poprzedniego sezonu Sokół and Hadrik Mogilno. W środę 9 września w pierwszym spotkaniu na wyjeździe podopieczne Radosława Wodzińskiego przegrały 3-0. W sobotę kaliskie siatkarki zagrały rewanżowe domowe spotkanie, w którym pokonały ligowe przeciwniczki 3-1. Tauron Liga Kobiet startuje w pierwszy weekend października. Netland MKS Kalisz w pierwszym meczu podejmie PGE Budowlani Łódź, czyli mistrzynie Polski.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 27 minut do 10.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Podróże w ramach przyjaźni, podoba mi się to hasło.
1: Jest taki projekt, który wystartował już wczoraj w samo południe i 30 tysięcy przepustek przeznaczonych dla osób mieszkających w Polsce, a to jest projekt takiej przyjaźni polsko-niemieckiej i podróżowanie właśnie po tych krajach.
0: Można zamienić kilka jesiennych lub wakacyjnych jeszcze dni, takich letnich, w prawdziwą kolejową przygodę. 60 tysięcy biletów, no to jest właściwie okazja do tego, żeby się skusić.
1: No właśnie, ale żeby zapracować na takie przyjemności, to trzeba rozwiązać krótki internetowy quiz, a ten polsko-niemiecki bilet przyjaźni jest inicjatywą Ministerstwa Infrastruktury i Federalnego Ministerstwa Transportu. Każdy z Państw przeznaczy dla młodych podróżników 30 tysięcy, więc 30 tysięcy biletów z polskiej i 30 tysięcy z niemieckiej strony.
0: No, jest tylko jeszcze mały warunek. Trzeba mieć ukończone 18 lat 15 września, czyli już wczoraj, jak ktoś miał urodziny, to się załapuje. No i nie może mieć ukończonych 28 lat 1 listopada.
1: Czyli już my się już nie załapiemy, ale też sobie będziemy podróżować pociągami, bo to fajna rzecz.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jeszcze wybierzemy się w Tatry. Jeżeli chodzi o wakacje, tam rekordy.
2: No właśnie, i to w milionach. Już mnóstwo osób chciało odwiedzić polskie góry.
1: Szczegóły w wiadomościach o 10:00.
0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
3: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.
4: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GOSiT Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
0: Reklama. Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Piękne słońce z południowego zachodu napływa do nas ciepłe powietrze. No, dzisiaj zachmurzenie będzie wzrastało po południu do dużego, lokalnie możliwe opady deszczu. Na razie 18 stopni, temperatura do 26, wiatr słaby i umiarkowany wieje z południa i z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Projekt w sprawie podatku od zysków firm paliwowych dziś w Sejmie. Utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach, trwa usuwanie awarii i turystyczny rekord w Tatrach. Miriam Lipińska. Posłowie zajmą się dziś projektem w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd przyjął ten projekt wczoraj, a premier apeluje do prezydenta, aby tym razem ustawę podpisał. Bo jak dodaje, od tego zależy, czy pakiet paliwowy CPN będzie mógł wrócić. Jego przywrócenie miałoby być sfinansowane właśnie z wpływów z nowego podatku. Polska jest w stałym kontakcie z amerykańską CIA i innymi zachodnimi służbami. Nie będziemy zaskoczeni rosyjskimi prowokacjami, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
6: Sygnały, które płyną oczywiście do nas, są niepokojące, bo mówią o potencjalnych zagrożeniach, o możliwych zagrożeniach zarówno dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Europy. I my robimy wszystko, żeby przede wszystkim przeciwdziałać tym sygnałom.
5: Jak podał Onet, z ostatnich rozmów polskiego rządu z administracją Stanów Zjednoczonych płynie niepokojący dla Warszawy sygnał o zaskoczeniu Amerykanów zachowaniem Władimira Putina po moskiewskiej misji szefa CIA. John Ratcliffe miał w jej ramach ostrzec Rosję przed atakiem na terytorium NATO i namawiać do negocjacji pokojowych, ale zaledwie dzień po jego wizycie w Moskwie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Utrudnienia w kursowaniu pociągów w rejonie stacji Katowice informowały, że na odcinku Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory wprowadzono komunikację zastępczą. Pociągi mają spore opóźnienia. Niemiecki producent samochodów Mercedes-Benz wzywa właścicieli prawie 24 tysięcy pojazdów na całym świecie, by zgłaszali się do autoryzowanych stacji obsługi, bo trzeba usunąć niewielką, ale niebezpieczną fabryczną wadę konstrukcyjną, która w skrajnych przypadkach może być nawet przyczyną pożaru silnika. Chodzi o pojazdy SUV, model GLE-167, te z silnikiem diesla i te z napędem hybrydowym, wyprodukowane między sierpniem 2022 a wrześniem ubiegłego roku. I na koniec zmieniamy temat. Rekordowe ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w te wakacje. Tatrzański Park Narodowy właśnie opublikował statystyki sprzedaży biletów wstępu. Do tej pory w lipcu i sierpniu nigdy nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już w połowie wakacji. Na niektórych szlakach były korki, a turyści wzywali na pomoc toprowców.
7: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
5: Mówi jeden z ratowników, Rafał Kubacki. Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów, zanosi się więc także na rekord frekwencji w skali całego roku i powrót dyskusji o konieczności limitowania wstępu do parku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 10.
2: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyrobić.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Jaka to piękna historia o poranku.
2: Miał, miał, miał, był sobie kot. I kot, którego spotkało coś nieprzyjemnego. Historia wydarzyła się w tureckiej prowincji w Ridzie, a w Turcji tych kociaków jest naprawdę sporo, ale oni o nie dbają. No i tak się zdarzyło, że osłabiony kociak znalazł się przed sklepem, który był prowadzony przez pana Ferharta.
1: No i ten pan odkrył, że dziecko potrzebuje matki. Zaopiekował się nim, zabrał do weterynarza, zapewnił leczenie, kot wyzdrowiał, no ale okazuje się, że był bardzo wdzięczny. I to się historia tak nie skończyła.
2: Swojego wybawcę nie opuścił, zaczął regularnie przychodzić do jego sklepu. Z czasem między nimi narodził się wyjątkowy rytuał, gdy mężczyzna wyciąga ręce, kot skakuje mu w ramiona, obejmuje łapkami jego szyję i mocno się wtula.
1: A jak ktoś nie wie, że to monitoring rejestruje to i są zdjęcia i wszystko widać, no w tych oczach kota widać wszystko.
2: 12-13 godzin dziennie spędza w tym sklepie, ale ma także swoje legowisko, ma miskę z jedzeniem, nadal swobodnie sobie wychodzi, a i wraca kiedy chce, jak to kot.
1: Miejmy nadzieję, że mimo wszystko przyjaźń przetrwa całe życie.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2020.
2: Co?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
7: Środa 12.30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Doktor Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.

0: Zbliża się 10:30. Za moment sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. A o tym już opowie nam Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Odleciały to znak, że zbliża się jesień. Mowa oczywiście o bocianach. Będzie o ekslibrisach Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu oraz turnieju w Wałbrzychu, w którym zagrają ostrowscy koszykarze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tak jak ich przylot symbolizuje nadejście wiosny, tak ich odlot zwiastuje jesień i zimę. Mowa o bocianach, które w większości opuściły już południową Wielkopolskę i są w drodze do Afryki. W ich gronie są także Przygoda i Dziedzic oraz trójka ich tegorocznych potomków. Chociaż zdarza się, że niektóre z tych ptaków pozostają w Polsce lub Europie.
3: Pewnie gdzieś tam jakieś zapóźnione pojedyncze osobniki, czasami już takie, które nie odlecam, bo są niesprawne, albo odlecam gdzieś blisko. W zeszłym roku mieliśmy takiego bociana, który po zbiorniku Piaski Szczygliska się szwendał. Nikt nie wie, że on podejmie wędrówkę, tym bardziej, że na pierwszym etapie został w kościele na Podkarpaciu złapany, a potem się okazało, że przezimował w Rumunii, bo akurat obrączka została czytana. A przygodzickie bociany bardzo fajnie, trzy młode się wychowały bez jakiejś takiej większej perturbacji.
2: No i... Projektu Blisko Bocianów, zajmującego się badaniem życia tych ptaków, gniazdujących w przygodzicach. Bociany to szybownice, więc wykorzystują ciepłe prądy powietrza, które oddaje ziemia w drodze do Afryki, omijają więc morze.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Nie na nich brzmi muzyka, tak można opisać ekslibrisy poświęcone Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. W ramach obchodzonego w Kaliszu roku poświęconemu wybitnemu muzykowi Książnica Pedagogiczna zorganizowała konkurs na stworzenie ozdobnego znaku umieszczonego w książkach, dla których inspiracją był jazzman.
4: Ten konkurs łączy pamięć o wybitnym muzyku jazzowym, kompozytorze z artystyczną formą ekslibrisu. W ten sposób

0: Chcemy przypominać jego postać i dorobek.
1: A jak wpłynęło 10 prac z całej Polski i jedna z Włoch. W większości ich twórcy to doświadczeni graficy, którzy znani są w świecie ex-librisów, ale w tym gronie znalazła się także jedna studentka z Kalisza.
2: Mamy 11 twórców, głównie w technikach takich szlachetnych, linoryt, miedzioryt. Mamy jedną pracę stworzoną grafiką komputerową, co jest nowością w twórczości ex-librisowej. Kilku grafików zamieściło w nazwie ex-libris Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, oprócz tej nazwy Rok Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Sam motyw Jana Ptaszyna-Wróblewskiego nie jest popularny. Chyba nie istnieje ex-libris poświęcony Czemu, na którym właśnie pojawiały się symbole, motywy muzyczne.
1: Dodała Radiu Centrum dr Bogumiła Celer z działu zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Nadesłane i nagrodzone ex-librisy do końca roku można oglądać w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu w godzinach pracy placówki. Towarzyszy jej wystawa ex-librisów z kolekcji biblioteki. Po turnieju w Bydgoszczy czas na granie w Wałbrzychu. Mowa o koszykarzach Tasomix, Rosiek z Stali Ostrów, którzy w ramach przygotowań do sezonu ligowego w środę i czwartek wezmą udział w pierwszym memoriale Mieczysława Młynarskiego organizowanego z okazji 80-lecia Górnika Wałbrzych.
3: Turniej w Wałbrzychu otworzy w środę o 17:00 mecz wicemistrza Polski za Stalu Zielona Góra ze słowacką drużyną BC Prievidza. O 19:30 gospodarze Górnik Zamek Książ Wałbrzych podejmą Tasomix Rosiek Stal Ostrów. W czwartek o 17:00 w meczu o trzecie miejsce zmierzą się przegrani z półfinałów, a o 19:30 w finale pierwszego memoriału Mieczysława Młynarskiego zagrają zwycięzcy meczów półfinałowych. To kolejne przedsezonowe przetarcie dla drużyn z Orlen Basket Ligi. Sezon rozpocznie się 2 października, a Stal dzień później zagra pierwszy mecz w Lublinie. Z kolei w drugiej serii gier w Ostrowie 12 października Tasomix Rosiek Stal zmierzy się we własnej hali z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. W turnieju zatem trenerzy pewnie nie będą chcieli odkryć jeszcze pełnej taktyki, skoro za 4 tygodnie obie drużyny zagrają już mecz o stawkę i ligowe punkty. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 25 minut do 11.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama.

0: 11 minut do godziny 11 i piękne słońce na zewnątrz. To jest naprawdę zapowiedź dobrej środy.
1: Bardzo dobrej środy. Jeszcze lepsza środa taka, że my już powoli kończymy dyżur, więc na nas powoli czas i pora. Ale spokojnie, zaraz wkroczy i on. Skoro dzisiaj jest dzień fryzjerów wszystkich, to ja mam wrażenie, że Damian to nie stroni od wizyty fryzjera.
0: Nie, nie, nie. A poza tym to jest naprawdę wyczyn, żeby ujarzmić jego loki.
1: Grzywę taką jak u lwa. On to co prawda nie będzie ryczał, ale będzie z wami bardzo przyjemnie spędzał czas na pewno.
0: I zapraszamy w jego imieniu. Oczywiście spora dawka muzyki i informacji. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Pa.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, Igor Kwiatkowski, kabaret moralnego niepokoju, kabaret Smile, Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To naj

0: Teraz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Ciepło, coraz cieplej, no prawie że gorąco, bo na termometrach dzisiaj do 25 stopni na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski. Sporo słońca, sporo przejaśnień, chmur niewiele, bez opadów, umiarkowany wiatr wieje z południowego zachodu. Ten deszcz może się pojawić, ale dopiero wieczorem bądź w nocy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Dron znaleziony w Rusinowie miał głowicę bojową. Sejmowa debata nad ustawą, która może sfinansować nowy pakiet CPN i orędzie szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Miriam Lipińska. Znaleziony w poniedziałek w Rusinowie w zachodniopomorskim dron miał głowicę bojową wraz z zapalnikiem, poinformowała prokuratura, dodając, że została odseparowana od reszty urządzenia i z uwagi na warunki bezpieczeństwa zneutralizowana od razu na plaży. Urządzenie zostało zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych. Jak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, to dron nowego typu, co oznacza, że Rosja rozwija system dronów z silnikiem odrzutowym.
6: To wskazuje, że to były testy nowego dronu. Drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obóz królewiecki nad wody Bałtyku.
5: Wstępne ustalenia wskazują, że to dron typu Gerbera 2. Sejm pracuje nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, według zapowiedzi premiera, wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Teraz głosowania nad tą nową propozycją będzie testem z odpowiedzialności, mówił podczas sejmowej debaty Paweł Bliźniuk z KO.
7: Otóż mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
8: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
5: Odpowiadał Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. A rządowy dokument ma przejść szybką ścieżkę legislacyjną, tak by w założeniu w przyszłym tygodniu mógł trafić na biurko prezydenta. Europa musi być zjednoczona, by stawić czoło współczesnym wyzwaniom, zaznaczyła Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii, którego wysłuchał Tomasz Orchowski.
9: Nic nie może nas odwieść od zbudowania zjednoczonej Europy, podkreślała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Los Europy i Europejczyków musi pozostać w ich rękach. Wybór jest jasny, silna i niezależna Europa walcząca o swoje wartości czy ograniczenia związane z podziałami i zależnościami. Von der Leyen zwracała między innymi uwagę na zbyt dużą dysproporcję w relacjach handlowych z Chinami. Wykorzystamy wszystkie narzędzia, by przywrócić równowagę. Słowa są dobre, ale czyny lepsze. Mamy też groźne zależności. Na przykład bierzemy z Chin ponad 80% krytycznych surowców. Ale to da się zrobić tylko, gdy Europa będzie zjednoczona. Dlatego główną osią orędzia von der Leyen była jedność i współpraca.
5: I na koniec sport. To już pewne. 6 października Leo Messi na dobre pożegna się z reprezentacją Argentyny. A z tej okazji rodzima federacja przygotowała specjalne wydarzenie. Mecz towarzyski Argentyny z reprezentacją Beninu. Oczywiście w Buenos Aires. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Definitywne zakończenie kariery reprezentacyjnej ogłosił 31 sierpnia. W 207 meczach dla Argentyny Leo Messi zdobył 125 goli. W 2022 roku poprowadził Albi Celestes do tytułu Mistrza Świata.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty już po godzinie 11. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w środku tygodnia. Damian Kliński, zapraszam. Without you, ja, prezydent, na początek naszego dzisiejszego spotkania.

0: 11 minut po godzinie 11. Gdyby ktoś był na przykład w drodze do fryzjera albo słuchał nas w salonie fryzjerskim, no to pozdrówcie tego, który nad wami w tej chwili wykonuje swoją pracę, bo dziś w kalendarzu 16 września właśnie Dzień Fryzjerów, których bardzo serdecznie pozdrawiamy.
1: Reklama.
2: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 20 minut teraz już po godzinie 11, a o 11.30 kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu. W nich między innymi powiemy o poradnym zdarzeniu drogowym na Alei Wolności w Kaliszu. Co dokładnie tam się wydarzyło, szczegóły już za chwilę.
2: Reklama.
3: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
4: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kultura i rozrywka.pl.
2: Reklama.

0: przeleci.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret za nami na antenie Radio Centrum. Na zegarach 11:30 w studiu. Przy mikrofonie już teraz Agnieszka Walczak.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Zaczniemy od porannego zderzenia dwóch pojazdów w Alei Wolności w Kaliszu. Będzie o jazzowym Chopinie w Pleszewie oraz meczu kaliskich szczypiornistek.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: W wyniku zdarzenia roweru elektrycznego z samochodem osobowym do szpitala został przewieziony kierujący jednośladem. Informacje o zdarzeniu w Alei Wolności w Kaliszu służby ratunkowe otrzymały dziś przed godziną 7 rano.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 46-letni mężczyzna, jadąc chodnikiem rowerem elektrycznym, zderzył się z pojazdem marki Mercedes, którego kierowca wyjeżdżał z terenu posesji. W wyniku tego zdarzenia 46-latek kierujący rowerem został przetransportowany do szpitala. Obaj kierowcy, jak wykazało badanie, byli w chwili zdarzenia trzeźwi. Policjanci będą prowadzić postępowanie w sprawie tego wypadku po to, aby szczegółowo wyjaśnić okoliczności i przyczyny zdarzenia.
3: Powiedziała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. A nas o zdarzeniu poinformował i przesłał nam zdjęcia z miejsca wypadku słuchacz Piotr, który relacjonował, że kierowca jednośladu pędził chodnikiem z dużą prędkością.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: About Chopin to autorski projekt pianisty Macieja Tubisa, który utwory wybitnego polskiego kompozytora podaje w jazzowej oprawie, a idealnym miejscem, by wysłuchać mieszanki klasyki i improwizacji, jest Zajezdnia Kultury w Pleszewie.
6: Piękne słońce, a ja słucham sobie jazzu. Wspaniałej płyty Maćka Tubisa, About Chopin.

0: jeśli macie ochotę doświadczyć tej wspaniałej twórczości Maćka, zapraszam do Zajezdni Kultury. Tam odbędzie się premierowy koncert artysty oraz promocja jego nowej płyty, która została nagrana i wydana przy współpracy z Zajezdnią Kultury. Do zobaczenia. Pozdrawiam.
1: Zaprasza słuchającej Radia Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Zapowiada się wieczór pełen niezapomnianych dźwięków. Koncert Macieja Tubisa w ramach rozkładu jazzu w ten czwartek w Zajezdni Kultury w Pleszewie o 19:00. Wstęp wolny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Przed zawodniczkami Szczypiorna Kaliszu duże wyzwanie, a przed kibicami gorące emocje. Drużyna z Kalisza podejmie dziś PGE MKS Elwold Lublin, który w tym sezonie sięgnął już po Super Puchar Polski. Wstęp na mecz jest wolny. Kaliszanki przystąpią do meczu w dobrych nastrojach po wyjazdowym zwycięstwie nad Sośnicą Gliwice. Zespół Dmitro Hrebeniuka wywalczył w ten sposób komplet 3 punktów, natomiast lublinianki są niepokonane w obecnym sezonie Lotto Superligi Kobiet. Pokonały już Beniaminka z Radomia oraz Galiczankę Lwów, więc spotkanie zapowiada się jako wymagające starcie dla zespołu gospodyń. Początek meczu dziś w Kalisz Arenie o 18:00, a kibice mogą wejść na trybuny bezpłatnie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 26 minut pozostaje już teraz do godziny 12:00. Lady Gaga, Bradley Cooper i słynny przebój z dużego ekranu, czyli Shallow.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Reklama.
1: Od radia.
2: Na ten temat.
3: Środa 12:30.
2: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
3: Doktor Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum.
1: Od radia. Dla ciebie.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: I sięgamy teraz do początku lat 70. i czas na legendy rocka, czyli zespół Led Zeppelin i przebój, który, jak wiele takich przebojów, powstało zupełnie przypadkowo, zupełnie spontanicznie. Podczas jednej z sesji nagraniowych do zupełnie innego utworu perkusista John Bonham zaczął grać szybki, szalony rytm na perkusji, a zespół do niego dołączył. No i można powiedzieć, chwila nieuwagi i kolejny sukces, cytując klasyka. Rock and Roll i Led Zeppelin w Radiu Centrum. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni w Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka ZOO Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products PL Kalisz.
3: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
4: Uwaga dykarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj bardzo przyjemne 25 stopni. Taka prognozowana jest na dziś temperatura maksymalna. W tym momencie w Kaliszu mamy już w okolicach 20 stopni. Do tego nie brakuje słońca. Trochę wieje, umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Opady deszczu mogą się pojawić dziś, ale dopiero późno wieczorem bądź w nocy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Będzie zbadany śrubka po śrubce, rosyjski dron znaleziony na plaży. Potem losy cen paliw, kierowcy źli, a premier apeluje do prezydenta. Będzie też o premierach lalki. Dziś serialu, wkrótce filmu z inną obsadą. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicach Rusinowa trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. W nocy został unieszkodliwiony, teraz eksperci zbadają go śrubka po śrubce, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie.
5: Bo jego zbadanie da wojskowym bardzo cenną wiedzę. Bezzałogowiec najprawdopodobniej przeleciał nad terytorium Litwy i wpadł do morza, skąd przydryfował do Polski. Równolegle do badań SKW śledztwo w sprawie drona prowadzi także Wojskowa Prokuratura. Wstępnie dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. W piątek prezydent ma spotkać się z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz współdziałania instytucji za nieodpowiedzialnych. W ciągu ostatnich tygodni Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami samoloty prezydenta Ukrainy. O tym z kolei poinformował sam Wołodymyr Zełenski. Pierwszy incydent miał mieć miejsce w Mołdawii, kolejny podczas powrotu do Ukrainy przez Kiszyniów. Według Zełenskiego był to element rosyjskiej strategii zastraszania zarówno jego, jak i zagranicznych przywódców. Na stacjach paliw wciąż drogo, nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 za diesel.
7: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
8: Kurczę, no drogo jest, tak? To był podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
5: Z kierowcami na jednej ze stacji rozmawiał Adam Kaźmierczak. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo po tym podpisie rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
9: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
5: Nad rządowym projektem pracuje Sejm. Niewykluczone, że trafi on na biurko prezydenta w przyszłym tygodniu. Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To adaptacja na miarę naszych czasów. Takie głosy słychać o serialu Lalka, który dziś ma premierę na jednym z serwisów streamingowych. Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. To pierwsza z najnowszych ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Za 2 tygodnie w kinach będzie można zobaczyć jeszcze jedną wersję Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Bardzo jestem jej ciekaw, mówi reżyser serialu Paweł Maślany.
10: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto. Ale my nie, my ze sobą nie rywalizujemy. No, jesteśmy kolegami, lubimy się, no i każdy robi swoje.
5: Premiera kinowej wersji Lalki 28 września w Teatrze Wielkim w Warszawie.
2: Kursy walut.
3: Euro w tej chwili to 4 zł 34 grosze, dolar amerykański 3 zł 76 groszy, frank szwajcarski 4 zł 59 groszy, a funt brytyjski na ten moment wynosi 5 zł i 7 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc
3: 4 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To

0: Kupuj okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.
3: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Już teraz konkurs.
1: A w tym konkursie do wygrania podwójne zaproszenie na spektakl pod tytułem Genialny pomysł, który odbędzie się już 18 października w Kaliszu w auli UAM. A co trzeba zrobić, żeby dodzwonić się i wziąć udział w tym konkursie? No przede wszystkim wykręcić już teraz numer telefonu do studia 88 400 106 4. I ja, czekając na pierwszy telefon, opowiem króciutko, że Genialny pomysł to jest dynamiczna komedia pomyłek. Jest wielokrotnie nagradzaną farsą, dzięki której można się na pewno pośmiać. Dzięki takiemu absurdalnemu humorowi można sobie zagwarantować śmiech do ostatniej minuty. No a ja czekam zatem na pierwszy telefon do studia. Do wygrania, przypomnę, podwójne zaproszenie. 88 400 106 4. I odbieram telefon. Halo, halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, Agnieszka.
1: Cześć, Aga, witam cię serdecznie. Skąd, Agnieszka, do nas dzwonisz?
2: Dzwonię z Kalisza.
1: No, Agnieszka z Kalisza to wie na pewno, gdzie na taki spektakl się wybrać. Na aulę UAM na pewno trafi bez problemu. Jako kaliszanka, to co? Przechodzimy do pytania konkursowego. Jesteś gotowa? Skoncentrowana? Pełna energii?
2: Postaram się.
1: Dobra. Słuchaj, nie będzie łatwo, ale spróbujemy. W wielu spektaklach na pewno nieraz w życiu byłaś, kojarzysz taki moment, kiedy pojawia się taka przerwa, kiedy aktorzy schodzą ze sceny, a widownia ma czas, żeby do bufetu zajrzeć, na przykład wody napić się, troszeczkę porozmawiać ze sobą. No i jak w języku teatralnym taką przerwę w spektaklu określamy? Mam trzy podpowiedzi. A. Czy to jest hydration break? B. Czy to jest pit stop? Czy C. Czy to jest antrakt? Jak myślisz? Jak taką przerwę byśmy profesjonalnie określili?
2: Ostatnia, antrakt.
1: Antrakt. Na pewno nie hydration break, nie?
2: Jakiś tam ten angielski już
1: nie pasuje do języku teatru.
2: Mi się nie kojarza ten teatr jednak w Polsce dosyć długo.
1: Dobra, to ostatecznie sprawdzamy, nie tracimy czasu, tak?
2: Tak.
1: Dobra. Radio Centrum. No i brawo, no i super. To hydration break to tak dla zmyłki dałem, bo to ostatnio na mundialu wymyślili, żeby piłkarze mieli przerwę na nawodnienie, a reklamodawcy na reklamę. No dobrze, Agnieszko, super. W takim razie na komedię cię wysyłamy na spektakl. Lubisz komedię w ogóle? Lubisz się pośmiać od czasu do czasu?
2: Bardzo, jeszcze lubię spektakle.
1: No i wszystko się zgadza. Agnieszko, droga, możesz kogoś pozdrowić, jeśli masz ochotę?
2: Pozdrawiam tutaj koleżankę, która wspomagała mi w odpowiedzi. Mm-hmm.
1: Także... Czyli nie, było wsparcie, to po konkursie było się dowiadujemy o czymś takim, no proszę.
2: Pozdrawiam wszyscy, którzy mnie znają i słuchają i rozpoznali, także na nich również serdeczne pozdrowienia i oczywiście tutaj przemiłego prowadzącego.
1: A dziękuję serdecznie.
2: Któremu mam dzisiaj fajny dzień.
1: A ja pozdrawiam twoją koleżankę, która tam wspierała. Może ona spróbuje następnym razem się do nas dodzwonić i będzie okazja wspólnie gdzieś się wybrać. Dziękuję ci, Agnieszko, bardzo serdecznie. Pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: I gra muzyka.
1: A w głośnikach właśnie piosenka z tym wspomnianym mundialem minionym. Andrea Bocelli, DNA.

0: Teraz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
4: Radio Centrum i gra muzyka.

0: 12.30, w tej chwili na zegarach czas na informacje z regionu, a tym razem to program na ten temat. I w tym programie nasz kolejny gość.
1: Na ten temat. Radio Centrum.
2: Agnieszka Walczak, dzień dobry. Ze mną w studiu jest dr Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A spotykamy się dlatego, że Archiwum Państwowe zamierza zabrać mieszkańców Kalisza i regionów w podróż bardzo odległą w czasie i bardzo ciekawą. Przed nami wystawa Kolejna historia.
3: Zgadza się. Szanowni Państwo, przed nami wydarzenie bez precedensu. Archiwa Państwowe podjęły współpracę z PKP. Mamy rok jubileuszowy, rok Kolei Polskiej i z tej okazji my także dokładamy tutaj swoją cegiełkę do tego jubileuszu. 24 września, dokładnie w setną rocznicę powstania PKP, spotykamy się na Dworcu Kolejowym w Kaliszu.
2: To jest setna rocznica powstania PKP, ale też druga rocznica, bo w sumie będą takie dwie okazje, żeby tę wystawę otworzyć i żeby ją obejrzeć.
3: Naturalnie połączono to także z 200. rocznicą istnienia kolei na świecie.
2: I co zobaczymy na tej wystawie, bo skoro włączyło się w to i PKP, i Archiwum Państwowe, wasze zasoby są bogate, ogromne, więc można się spodziewać, że materiał, który będzie można zobaczyć, też jest ciekawy.
3: Nie chciałabym tutaj zdradzać, prawda, wszystkiego, co przed nami. Natomiast na tę chwilę mogę wskazać jedynie, że wystawa będzie podzielona na 8 takich bloków tematycznych. Zapoznamy naszych gości z historią infrastruktury kolejowej, z taborem, w jaki sposób wyglądały przewozy osobowe, przewozy towarowe, jak kształcono dawniej kolejarzy i w jaki sposób narodził się w ogóle etos pracy kolejarza, bo to też jest bardzo ważny aspekt.
2: To będą plansze, to będą zdjęcia, to będą jakieś makiety?
3: Wystawa będzie wydrukowana na dużych planszach, tak żeby była dostępna dla wszystkich, którzy będą chcieli na Dworcu Kolejowym się pojawić. Będzie zawierała dużo zdjęć, dużo fotografii, ale także dokumenty administracyjne, mapy, plany. Tego naprawdę jest bardzo dużo, proszę mi wierzyć. Cała dokumentacja zgromadzona na wystawie pochodzi łącznie z 11 instytucji z terenu całego kraju, a także od 2 osób prywatnych.
2: A można zdradzić, no i tak oglądając samodzielnie więcej doświadczymy, ale jakieś takie ciekawostki, czy na przykład oglądając te zdjęcia będzie można gdzieś poszukać siebie, jadącego na przykład na wakacje koleją, bo kiedyś to był normalny środek transportu, zanim przesiedliśmy się do samochodów.
3: Siebie raczej nie, ponieważ skupiamy się tutaj na historii, sięgamy głęboko w przeszłość, ale swoich przodków dlaczego nie? Mogę tutaj uchylić rąbka tajemnicy. Najstarszą fotografią, którą będziemy mieli okazję Państwu zaprezentować, ona została nam udostępniona ze zbiorów Kolejowej Izby Tradycji w Ostrowie Wielkopolskim. Pochodzi z lat 70. XIX wieku i dokumentuje prace budowlane przy linii kolejowej Poznań-Kluczbork. Także sięgamy naprawdę daleko, daleko wstecz. Natomiast wystawę zamkną zdjęcia już bardziej współczesne z XXI wieku. Jeśli dobrze kojarzę, są to zdjęcia po prostu maszyn i wagonów.
2: A czy znajdą się tam też plany budowy szybkiej kolei?
3: Powiem szczerze, że archiwiści wolą skupić się na przeszłości. To nas tak naprawdę kręci, w tym jesteśmy dobrzy i mamy nadzieję, że nasza wystawa przyniesie Państwu wiele, wiele radości i wspomnień.
2: Też ważne jest to, gdzie ona będzie prezentowana, bo zazwyczaj wystawy Archiwum Państwowe robi u siebie, czasami na stronie internetowej, co też jest ułatwieniem,

0: a teraz w miejscu, no, do którego łatwo dotrzeć.
1: Zgadza się, natomiast no, warto też wspomnieć, że przecież w przyszłości wielokrotnie występowaliśmy w przestrzeni miejskiej, tak? Były wystawy na ulicach Kalisza, mieliśmy także za sobą wystawę w Ostrowie Wielkopolskim, w synagodze. To jest tak naprawdę jedna z wielu, kiedy wychodzimy naprzeciw, tak, i pojawiamy się w tych miejscach ogólnodostępnych, w centrum miasta. No nie ukrywam, że po części jest to też podyktowane tym, że nasze archiwum przychodzi obecnie proces termomodernizacji, nasz budynek podlega remontowi i na tą chwilę chcieliśmy wejść bardziej do ludzi właśnie w teren. No a nie oszukujmy się, dworzec jest świetnym miejscem i bardzo się cieszę, że udało nam się to dopiąć w ramach współpracy z PKP.
0: Dworzec kolejowy w Kaliszu, w którym miejscu dokładnie? To będzie w przestrzeni tam, gdzie jest poczekalnia?
1: W samym holu głównym. Zapraszam już teraz każdego z Państwa, każdego mieszkańca Kalisza i południowej Wielkopolski.
0: Otwarciu wystawy będzie towarzyszyć też wykład. O czym będzie można posłuchać?
1: Tak, będzie prelekcja tematyczna pod tytułem Pociągające archiwalia. Wygłosi go starszy archiwista pani Maria Dokrur, która także miała okazję pracować przy wystawie. Nie chcielibyśmy tutaj też Państwa zanudzać, tak, i za dużo czasu zajmować. Będzie to naprawdę krótko, zwięźle i na temat, ale w sposób niezwykle ciekawy.
0: Czy jeszcze coś w związku z tym jubileuszem, bo on jest na tyle ważny, że no, czy samą wystawą postanowiliście go upamiętnić, czy jeszcze coś przygotowaliście?
1: Warto wspomnieć, skoro już rozmawiamy tutaj na antenie, że cały czas trwa ogólnopolska akcja archiwów państwowych związana ze zbieraniem pamiątek od osób prywatnych, tak, związanych z koleją. Jest to akcja Pamięć Kolejowych Pokoleń w Archiwach Państwowych i bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym archiwum, jeżeli ktoś z Państwa rodziny czy Państwa posiadają jakieś pamiątki i byliby skłonni przekazać je do zasobu naszego archiwum, to serdecznie prosimy o kontakt. Natomiast takim ukoronowaniem tutaj na ziemi kaliskiej obchodów jubileuszowych będzie konferencja naukowa, która odbędzie się w dniach 29 i 30 września. I tutaj niespodzianka, szanowni Państwo, Kalisz dostaje wystawę, konferencję tym razem dostanie Ostrów Wielkopolski, ponieważ Ostrów jest kojarzony jako takie miasto, tak, związane z koleją. Weszliśmy we współpracę z Zespołem Szkół Brunowlano-Energetycznych, dawniejszym technikum kolejowym, i wspólnie tutaj organizujemy właśnie obrady na terenie Ostrowa.
0: Co ta konferencja przyniesie? Jaki jest jej program?
1: W programie mamy 12 referatów. Wygłoszą je przedstawiciele sieci archiwów państwowych, uczelni wyższych, a także instytucji i stowarzyszeń kulturalnych. Oprócz tego wybierzemy się spacerem do Kolejowej Izby Tradycji w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie będziemy mieli okazję zobaczyć najciekawsze zbiory, zgromadzone tak naprawdę przez pasjonatów, młodych ludzi, których kolej kręci, którzy tym żyją, i mam nadzieję, że to będzie bardzo owocne spotkanie. Będzie także dostępne stoisko archiwistów, którzy przyjadą specjalnie do Ostrowa z terenu całej Polski, właśnie po to, by zbierać wspomnienia byłych kolejarzy i ich rodzin.
0: To jest konferencja naukowa, ale domyślam się, że każdy, kto jest zainteresowany koleją, kto lubi koleją podróżować, obserwować pociągi, słuchać ich dźwięku, też może przyjść.
1: Zacznijmy od tego, że ja nie znam takiej osoby, która nie lubiłaby kolei, bo kolej lubią wszyscy. Dzieci, osoby w średnim wieku, starsi. Zapraszamy wszystkich. W tym dniu Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności jest dla Państwa dostępny. Mam nadzieję, że znajdą Państwo w programie konferencji coś dla siebie.
0: Zaczęłyśmy jednak wystawą, która najpierw, bo konferencja, tak jak już tu padło, pod koniec września, 29 i 30 września, a 24 września wystawa na dworcu w Kaliszu, więc jeszcze zaproszenie na to wydarzenie, bo ono jest pierwsze i otwiera ten rok jubileuszowy.
1: Drodzy Kaliszanie, serdecznie zapraszamy. Czeka na Was kolej. Kolej na historię. Spotkajmy się na dworcu kolejowym w Kaliszu 24 września, godzina 12.
0: Zaproszeni są wszyscy.
1: Zapraszamy serdecznie.
0: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że ze mną w studiu była dr Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu.
1: Dziękuję.
2: Na ten temat Radio Centrum.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Powiemy m.in. o pomyśle Brukseli. Chodzi o powołanie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. O tym więcej już o godzinie 13. Będzie także o rekordowych minionych wakacjach w Tatrach. Powspominamy troszeczkę. Wszystko już o godzinie 13.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
4: I uwaga, uwaga, kierowcy Wojska Polskiego do Brzecka. Tam kolizja z udziałem dwóch samochodów osobowych. Jedno auto dachowało i są poważne utrudnienia w ruchu. Informacja z ostatniej chwili. Wojska Polskiego, skrzyżowanie z Dobrzecką, dachowanie jednego auta po zdarzeniu drogowym.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj, uwaga, uwaga, nawet do 25 stopni, więc no cóż, formalnie w kalendarzu przecież wciąż mamy lato. Dodatkowo całkiem sporo słońca, niewiele chmur, sporo przejaśnień, bez opadów, z umiarkowanym wiatrem wiejącym z południowego zachodu, ale uwaga, bo tę piękną pogodę coś dziś może zepsuć, a są to ostrzeżenia burzowe i takie burze faktycznie dziś wieczorem bądź w nocy mogą się w regionie pojawić. Mamy ostrzeżenia najniższego 1 stopnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Potężny paraliż węzła kolejowego w Katowicach, o tym za chwilę. Potem o pomyśle z Brukseli powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Będą też rekordowe wakacje w Tatrach. Marcin Krzemiński. Na początek paraliż węzła kolejowego w Katowicach. Wszystko przez poważną awarię sterowania ruchem, do której doszło o 3 w nocy. Choć kolejarze mówią, że usterkę już naprawiono, to jej skutki pasażerowie odczuwać będą do końca dnia. Na miejscu jest Grzegorz Kozioł. Grzesiu?
7: No to jest naprawdę ciężki dzień dla pasażerów na Śląsku. Pociągi są opóźnione nawet kilka godzin, a niektóre w ogóle nie wyjechały w trasę.
8: O 4 miałem pociąg mieć, 4:18 i tak.
7: Dokąd?
8: Do Bielska.
7: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk wyjaśnia.
9: Pociągi Kolei Śląskich są opóźnione znacznie. Te opóźnienia sięgają w przypadku pojedynczych pociągów nawet 200 minut.
7: Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Jest komunikacja zastępcza, a składy dalekobieżne omijają Katowice. Warto przypomnieć pasażerom o prawie do ubiegania się o odszkodowanie lub zwrot kosztów za opóźnione bądź odwołane połączenie.
6: Chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i podróżnym, mówią rządzący. Rano podczas zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie ewakuowano czasowo polskie przejścia graniczne. Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Służby obawiają się tego, co wydarzyło się w niedzielę. Było to pierwsze takie zdarzenie w czasie wojny w Ukrainie, że drony uderzyły tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Po ukraińskiej stronie, ale jednak bardzo blisko Polski. Stąd ewakuacje i zawieszanie odpraw będą się zdarzać, mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch.
11: Przejścia funkcjonują w tym trybie, który był wprowadzony po 2022 roku. Natomiast ta inność polega na tym, że w chwili zagrożenia ten ruch jest zawieszany.
10: Jak mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki, na przejściach są wyznaczone miejsca do ewakuacji.
6: Szefowa Komisji Europejskiej chce powołać Europejską Radę Bezpieczeństwa. Chodzi o uzupełnienie luki w zagrożeniach hybrydowych, możliwość uruchamiania specjalnej reakcji, a nie zastąpienie NATO na wypadek agresji zbrojnej. Nie możemy mieć złudzeń. Cyberataki, sabotaże, podpalenia, wtargnięcia dronów, te zagrożenia intensyfikują się każdego dnia. Dlatego kiedy rośnie poziom zagrożenia, tak też musi rosnąć przygotowanie Unii. Wyjaśniała Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej. Szczegóły nowej propozycji Europejskiej Rady Bezpieczeństwa nie są jeszcze znane, ale mają być do niej zaproszone również Kanada, Wielka Brytania, Norwegia i Ukraina. Makabryczne odkrycie w Koszalinie. W mieszkaniu na Wyspiańskiego znaleziono ciała dwóch osób, 69-latki i 63-latka z ranami ciętymi i kłutymi. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę. To mieszkaniec lokalu, który wpuścił do środka służby i wskazał, gdzie znajdują się ciała ofiar. Ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w wakacje. To absolutny rekord. Nigdy do tej pory w lipcu i w sierpniu nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już na początku wakacji, mówi ratownik Topru Rafał Kubacki.
12: Mieliśmy sporo już takich interwencji.

0: chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania.
1: Od początku roku w Tatry weszło już ponad tyle na to, że w skali roku również będzie rekord.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I wracamy ponownie do tego, co dzieje się na drogach Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. A mowa tutaj między innymi oczywiście o zdarzeniu, które miało miejsce przed chwilą. Aleja Wojska Polskiego, skrzyżowanie z Dobrzecką, kolizja dwóch samochodów. Jeden samochód dachował Wojska Polskiego i Dobrzecka. Tutaj możecie spodziewać się zatem korków i utrudnień. Najwięcej aut w tej chwili czekających jadąc od strony Ronda Westerplatte. Więc kierowcy noga z gazu i ostrożnie na trasie, a za wszystkie informacje od Was oczywiście serdecznie dziękujemy.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
5: Reklama.
6: I gra muzyka.
7: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

stronę Słońca Ewelina Licowska zmierzała. No dzisiaj to możliwe. Można jechać na przykład autem w stronę Słońca. Nawet to Słońce może troszeczkę nas razić. Ale taka pogoda jak najbardziej mile widziana, w szczególności, że już połowa września za nami, a jutro już tych 25 stopni na termometrach na pewno nie zobaczymy, bo jutro spadek temperatury do 18-19, więc dziś korzystajmy.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
3: Tak, podobny do naszego.
2: No właśnie, równie piękny.
3: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka.
1: Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze! Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy! Telefon 882 174 173.
0: Reklama.

0: 13.30 na zegarach w studiu Radia Centrum przy mikrofonie. Teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o zaporach dla strażaków ochotników. Powiemy, gdzie zadomowi się w tym roku Galeria Bezdomna, a na koniec o żużlowej rywalizacji w świetle Jupiterów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: A zaczynamy informacją z ostatniej chwili. Zdarzenie dwóch aut osobowych na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z Dobrzecką w Kaliszu. Zdarzenie miało miejsce dziś przed godziną 13. W wyniku zdarzenia jedno auto dachowało. Poszkodowane zostały dwie osoby, które przetransportowano do szpitala w celu dalszej diagnostyki, przekazał Radiu Centrum starszy sekcyjny Jacek Bartczak. Zespół prasowego PSP w Kaliszu w miejscu zdarzenia nie ma już utrudnień. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.
4: Ten sprzęt przyda się na pewno, jak będą ulewne.
2: Opora 1 służące do szybkiego i bezpiecznego oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego, wypadku lub innej akcji ratowniczej.
5: Bardzo się cieszę, że ten sprzęt...
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Zakup sprzętu był możliwy dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Kaliszu, który regularnie przeznacza pieniądze na doposażenie straży. W ten sposób jednostki otrzymują różnego rodzaju sprzęt i zestawy niezbędne do ratowania życia i mienia.
4: Ten sprzęt przyda się na pewno, jak będą ulewne opady. Są tam worki, żeby piaskiem zasypać, na przykład ziemią, czy tam piaskiem, czy coś w okolicy. No i to tworzy zapory. Są światła ostrzegawcze i są też barierki. W tym roku jest bardzo spokojnie u nas. Na ten moment mamy 27 wyjazdów. W tamtym roku było więcej. Mieliśmy około 100 wyjazdów w tamtym roku.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Galeria Bezdomna po raz kolejny w Kaliszu, po raz drugi odbędzie się w Wanatówce tuż przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wydarzenie zaplanowano od 19 do 23 września.
6: 16. Galeria Bezdomna, organizowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne Poza Kadrem imienia Ryszarda Szymańskiego, to wydarzenie otwarte dla wszystkich twórców. Bez narzuconego tematu, bez sztywnych ram i co najważniejsze, bezpłatnie. Swoją twórczość będą prezentowali fotografowie, malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy, muzycy, tancerze, performerzy i wszyscy, którzy chcą podzielić się swoją pasją z odbiorcami. Wydarzenie startuje w tę sobotę, 19 września o godzinie 12. O 16.00 odbędzie się spotkanie Alchemia Filmu i Fotografii z Łukaszem Glapką, o 17.00 spotkanie z Maciejem Fischerem, a o 18.00 uroczysty wernisaż, od 21.00 afterparty. W niedzielę od 12.00 do 20.00 galeria będzie otwarta dla zwiedzających. O 16.00 odbędzie się wykład Juliusza Grzybowskiego Sztuczna inteligencja i inne mroczne opowieści o zagładzie ludzkości. Od poniedziałku 21 września do środy 23 września galeria będzie otwarta od 15.00 do 20.00. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: W czwartek 17 września o 19.00 na Stadionie Miejskim rozpocznie się trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500R. Oznacza to, że młodzi żużlowcy o medale w decydujących zawodach rywalizować będą w blasku Jupiterów.
7: Zdecydowanym liderem klasyfikacji indywidualnych mistrzostw Polski w klasie 500R jest Franciszek Szczyrba. Rybniczanin ma na koncie 34 punkty i tylko kataklizm mógłby go pozbawić tytułu mistrza Polski. Warto dodać, że Szczyrba to aktualny mistrz świata i Europy w tej klasie. Za jego plecami toczy się będzie niesamowita batalia o kolejne medale. Po finałach w Zielonej Górze i Krośnie ścisk klasyfikacji jest bowiem bardzo duży. Kajetany Jaroszewicz, Kacper Szewczyk oraz Damian Bełtowski mają po 21 punktów, a Dawid Ostenda 20. W walce

0: O medale nie liczą się już niestety Ostrowianie. Szymon Lis w pierwszym finale zanotował nie ze swojej winy upadek, który wykluczył go nie tylko z dalszej rywalizacji w Zielonej Górze, ale i dzień później w Krośnie. Obecnie z 5 punktami plasuje się na 17 miejscu, ale z pewnością, jeśli zdrowie mu na to pozwoli, będzie chciał stanąć choćby na podium 3. finału im w Ostrowie, bo na medal klasyfikacji generalnej nie ma już szans. Drugi z reprezentantów Tyred Ostrowia, Jakub Urban, jest 15. W 2 finałach zgromadził 7 punktów. Z dziką kartą w Ostrowie wystąpi trzeci z zawodników gospodarzy Dorian Biedrzycki. Czwartkowe zawody będzie można obejrzeć z trybuny głównej Stadionu Miejskiego. Podczas prezentacji pokażą się adepci miejscowej szkółki żużlowej, a na koniec kibice obejrzą dwie dekoracje. Jedną za trzeci finał im w Ostrowie oraz drugą za klasyfikację generalną. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za 25 minut 14.

0: Reklama. 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz, salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz, Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski, restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski.
1: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.

0: Mega gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I zaczynamy. Pierwsze oferty pracy już za moment, a później czas na rekomendacje telefoniczne. Te możecie składać już teraz, dzwoniąc pod numer 88 400 106 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowiskowe wynagrodzenie. Osoba do kontaktu: Eugeniusz, numer telefonu 502 136 655.
0: Oferta pracy. Ogłoszenia płatne.
1: To na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. Czekamy na rekomendacje telefoniczne. Przypomnę, że możecie je składać, dzwoniąc pod numer 88 400 106 4.

0: I tak oto nasza dzisiejsza giełda pracy dobiegła końca. Ogłoszenia znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci Twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na Ciebie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama. Gramy. Tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Polska złota jesień? No nie, jeszcze nie. To formalnie jeszcze lato i na lato wygląda. 25 stopni, tyle maksymalnie dziś na termometrach w regionie. Sporo słońca, niewiele chmur, ale ta przewaga chmur może się zmienić dziś po południu wieczorem, właściwie wieczorem i w nocy, bo wtedy mamy ostrzeżenia IMGW przed możliwymi burzami. Czyżby to były ostatnie burze w tym sezonie? To bardzo możliwe. Do tego umiarkowany wiatr wieje dzisiaj z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Za chwilę nowe doniesienia o rosyjskim dronie. Potem o zatrzymaniu ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka i Lidze Europy. Dziś zagra Jagiellonia Białystok. Marcin Krzemiński, znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim Bezzałogowiec, to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana, informują wojskowi śledczy. Głowica przenosiła ładunek ważący około 4 kg.
6: Dział do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął w tej sprawie postępowanie. Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
5: Za co grozi od roku do 5 lat pozbawienia wolności, mówił pułkownik Bartosz Okoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w poznańskiej prokuraturze. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności karnej. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Gwałtowne burze po południu możliwe w południowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy wydali dla większości Dolnego Śląska, południowej połowy Wielkopolski i południowych krańców Opolszczyzny i Śląska. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami nawet grad. Skoro o pogodzie mowa, polski resort dyplomacji ostrzega podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z El Niño. W związku z tym zjawiskiem we wspomnianych krajach mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku. Na to oznacza m.in. zwiększone ryzyko groźnych powodzi oraz lawin błotnych. Do policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Dariusza Mateckiego. Złożył je wykonujący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego, a konkretnie słynny skok przez płot uczelni. Poseł PiS, który jest przeciwny powołaniu Cudaka, dostał się w ten sposób na teren uczelni. Zawiadamiający został już przesłuchany, a materiały dotyczące skoku posła Mateckiego trafiły do prokuratury. Już nie Ligą Konferencji, ale dużo mocniejszą Ligą Europy będą się emocjonować kibice w Polsce tej jesieni. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż 2 polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem. W Grecji zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Michał Waszkiewicz.
7: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
8: Chłop na głowę musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
7: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
5: Ten mecz także rozpocznie się o 21:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 14, no z racji, że za oknami jeszcze tak ciepło, pięknie i letnio, to czas poczuć arbuzową słodycz. Watermelon Sugar w głośnikach i Harry Styles.

0: Reklama.
1: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kultura i rozrywka.pl.
0: Reklama.

15 minut po godzinie 14. Lady Gaga za nami na antenie Radio Centrum. No Lady Gaga ostatnio zajęta rodziną, domem i nowym dzieckiem, ale my sprawdzamy, co tutaj u nas w regionie, bo muszę wam zdradzić po cichu, że Radio Centrum już powoli pakuje mikrofony. No i znowu gdzieś się wybieramy, znowu gdzieś nas niesie, krótko mówiąc. No pojawimy się ponownie oczywiście w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie już 18 września. Tam ci, którzy się pojawią, sprawdzą, co zostało przygotowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, bo tam będą pokazy bartnictwa, będą także między innymi pokazy wytwarzania dziegciu, będzie zwiedzanie Muzeum Leśnictwa, wyjątkowych ekspozycji poświęconych historii leśnictwa, seminarium tradycji leśnictwa, odpowiedzialność jutra, pod takim tytułem seminarium się odbędzie, a my z mikrofonem oczywiście także po raz kolejny w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie się pojawimy. I to nie koniec, słuchajcie, bo pojawimy się także na końcu świata. Aż na koniec świata nas zaniesie dokładnie. Chodzi oczywiście o festiwal Smaki Jesieni na końcu świata, bo to już 10. jubileuszowa edycja i tam także mikrofon Radia Centrum będzie na was czekał. 16 minut po godzinie 14. My gramy dalej teraz. Damiano Dawid.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. Dwa w Kaliszu.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Ja się staram.

0: A to wiem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak jesień i pałac w Antoninie, no to od razu Chopin. To są logiczne skojarzenia zupełnie.

0: 14.30 na zegarach w studiu Radio Centrum, przy mikrofonie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od uroczystości patriotycznych w Kaliszu. Powiemy o wczorajszym poważnym wypadku w powiecie pleszewskim i przypomnimy o rozpoczynającym się festiwalu Chopin w barwach jesieni.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na początek jednak ostrzeżenie przed burzami, które wydał dla południowej Wielkopolski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Alert pierwszego stopnia obowiązuje od dziś od 17.30 do 23.00. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwy jest też grad, brzmi komunikat IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70%. W sumie ostrzeżenie dotyczy 15 powiatów w Wielkopolsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wrzesień to czas szczególnej pamięci o wydarzeniach, które zapisały się tragicznie w historii Polski. W Kaliszu mieszkańcy będą mogli w najbliższych dniach uczestniczyć w dwóch uroczystościach patriotycznych. Dziś na Placu Bohaterów Westerplatte odbędą się obchody poświęcone pamięci obrońców Westerplatte. Początek o godzinie 18:00, po części oficjalnej odprawiona zostanie msza święta w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Natomiast jutro przypada Dzień Sybiraka oraz 87. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę. Kaliszanie spotkają się o 10:00 w Ogródku Ojców Jezuitów przy ulicy Stawiszyńskiej, a po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy odprawiona zostanie msza w kościele garnizonowym.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Niebezpieczny wypadek w powiecie pleszewskim. W samochodzie, który wypadł z drogi i uderzył w drzewo, została zakleszczona jedna z osób podróżujących autem. O zdarzeniu służby ratunkowe zostały poinformowane wczoraj po godzinie 14:00.
3: Otrzymaliśmy zgłoszenie o samochodzie osobowym, który wypadł z drogi na trasie Marsze w Broniszewice. Podjeździe na miejsce i rozpoznaniu straży pożarnej okazało się, że w pojeździe podróżowało łącznie 5 osób, 4 osoby poza pojazdem, jedna osoba zakleszczona, do której dostęp strażacy wykonywali przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
2: Powiedział Radiu Centrum aspirant Mateusz Grabarek z zespołu prasowego PSP w Pleszewie. Na miejsce zadysponowano 4 zastępy straży pożarnej, 2 z JRG w Pleszew, OSP Broniszewice oraz OSP Pleszew, pogotowie ratunkowe oraz policję. W akcji ratunkowej brał udział także helikopter LPR, który przetransportował jedną z poszkodowanych do szpitala.
1: Takiej kultury nam trzeba.
2: Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna odsłona festiwalu Chopin w barwach jesieni. W ten czwartek, 17 września o godzinie 19:00 w Ostrowskim Centrum Kultury odbędzie się inauguracyjny koncert symfoniczny, podczas którego wystąpią Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i pianista Krzysztof Jabłoński, laureat 3. Nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 1985 roku. Od piątku koncerty będą się odbywać w Antoninie. Tam także usłyszymy laureatkę konkursu chopinowskiego.
4: Tian Yu, która jest laureatką 4. nagrody i w jej wykonaniu recital chopinowski, i to jest główny punkt piątkowego programu. Oczywiście złożenie kwiatów, otwarcie, muzyka salonowa w wykonaniu kapeli Zamku Rydzyńskiego, no a potem ten recital chopinowski.
2: Powiedział Radiu Centrum Cezary Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin, który jest głównym organizatorem wydarzenia. Współorganizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a partnerem medialnym Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 15.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

15 minut zostało do godziny 15. Dzień bluesa dzisiaj w kalendarzu świętujemy 16 września, także Światowy Dzień Fryzjera, których już pozdrawialiśmy, ale pozdrówmy ich raz jeszcze, a nie pozdrawialiśmy dzisiaj jeszcze wszystkich maszynistów. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco również. No i pamiętajmy o naszych solenizantach: Cyprian, Edyta, Eugenia, Franciszek, Jan, Kamil, Łucja, Sebastian i Wiktor. To dziś Wy właśnie świętujecie. W głośnikach dla Was już teraz Lionel Richie.

0: I'm so excited, no tacy podekscytowani są na pewno wszyscy kibice siatkówki.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Czy przed nami kolejna piąta wygrana pod rząd, bez straty seta? Tego oczywiście życzymy naszym siatkarzom. Do tematu Mistrzostw Europy wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 15.
2: Reklama.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-power. To najciekawsze.

0: Teraz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Reklama.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Kierowcy, uwaga, trochę utrudnień czeka Was w okolicach Ronda Ptolemeusza w Kaliszu i na szlaku bursztynowym, w szczególności na Częstochowskiej przy dojeździe do szlaku. To po stłuczce, to po kolizji, która miała miejsce tuż przy rondzie Ptolemeusza właśnie, a więc jeden pas zewnętrzny, jadąc dalej szlakiem bursztynowym za rondem Ptolemeusza w stronę kolejnego ronda, w stronę galerii, w stronę ronda celtyckiego. Tutaj na jednym pasie jeszcze prowadzone są czynności, więc kierowcy ostrożnie, to miejsce chwilowo z utrudnieniami.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
0: Pogoda na dziś.
1: Na termometrach w Kaliszu w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj nawet do 25 stopni, więc naprawdę ciepło i przyjemnie. I jeszcze czuć, że to bardziej lato niż jesień, które już tak naprawdę za kilka dni. Na niebie już coraz więcej chmur. Mamy ostrzeżenia przed burzami. Kto wie, może ostatnimi w tym sezonie. Te mogą pojawić się wieczorem i w nocy.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
1: Właśnie minęła 15. Radio
0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Za chwilę nowe doniesienia o rosyjskim dronie. Potem o zatrzymaniu ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka i Lidze Europy. Dziś zagra Jagiellonia Białystok. Marcin Krzemiński, znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim Bezzałogowiec, to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana, informują wojskowi śledczy. Głowica przenosiła ładunek ważący około 4 kg.
5: Dział do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął w tej sprawie postępowanie. Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
4: Za co grozi od roku do 5 lat pozbawienia wolności, mówił pułkownik Bartosz Szokoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w poznańskiej prokuraturze. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności karnej. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Gwałtowne burze po południu możliwe w południowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy wydali dla większości Dolnego Śląska, południowej połowy Wielkopolski i południowych krańców Opolszczyzny i Śląska. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami nawet grad. Skoro o pogodzie mowa, polski resort dyplomacji ostrzega podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z El Niño. W związku z tym zjawiskiem we wspomnianych krajach mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku. Na to oznacza m.in. zwiększone ryzyko groźnych powodzi oraz lawin błotnych. Do policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Dariusza Mateckiego. Złożył je wykonujący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego, a konkretnie słynny skok przez płot uczelni. Poseł PiS, który jest przeciwny powołaniu Cudaka, dostał się w ten sposób na teren uczelni. Zawiadamiający został już przesłuchany, a materiały dotyczące skoku posła Mateckiego trafiły do prokuratury. Już nie Ligą Konferencji, ale dużo mocniejszą Ligą Europy będą się emocjonować kibice w Polsce tej jesieni. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż dwa polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem. W Grecji zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Michał Waszkiewicz.
6: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
7: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
6: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
4: Ten mecz także rozpocznie się o 21:00.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: I uwaga kierowcy, przy tamie Szałe również zdarzenie drogowe obecne na miejscu są służby, no i tworzy się całkiem spory korek, więc tam kierowcy uważajcie, to przy tamie Szałe, tam także w tej chwili utrudnienia. Jeśli chodzi o okolice Ronda Ptolemeusza, tutaj także przypomnę, na szlaku jeden pas częściowo zajęty, więc kierowcy także możecie zwolnić.
10: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: A my oczywiście dalej trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Pozdrawiamy tych, którzy o tej porze mocno trzymają kierownicę i są z nami. My gramy dalej, Dawid Podsiadło już teraz.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.

0: posiadacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.

0: Największy komplemenciarz w świecie muzyki, Your Beautiful, James Blunt za nami. A ja mam ciekawą informację, którą z wami muszę się podzielić i na którą być może otrzymam od was odpowiedź zwrotną, a kieruję ją do tych, którzy zbierają grzyby, do tych, którzy na grzyby się wybierają, lubią ten sport i być może teraz w drodze z pracy już planują, gdzie dziś, korzystając z pięknej pogody, się wybiorą, bo pojawia się w lasach pewne ciekawe zjawisko. Otóż grzybów nie brakuje, ale wraz z tymi grzybami nie brakuje tych grzybów, które niestety mają w sobie robaki. Jest ich naprawdę dużo. Robaki masowo niszczą kapelusze podgrzybków i koźlarzy, podczas gdy ich trzony pozostają niemal nienaruszone. Takie dziwne zjawisko pojawiło się w polskich lasach. Czy stoimy na progu jakiegoś przełomowego odkrycia? To jest pytanie, to jest kwestia, którą trzeba rozstrzygnąć. I na portalach dla grzybiarzy to się pojawia, i w artykułach w internecie. No właśnie, grzybów sporo, ale wraz z nimi tych grzybów pełnych robaków też niestety sporo. Też zauważyliście to zjawisko? Jeśli tak, dajcie znać.
1: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
2: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna. Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski. Kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz. Więcej na www.cks.kalisz.pl. Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza szósty półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start: Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
0: 22 minuty po godzinie 15. Lada chwila porcja informacji z regionu. Lada chwila także wyruszymy na drogi i sprawdzimy aktualne utrudnienia. A ja już teraz zaapeluję do wszystkich kierowców, by nogę z gazu jednak zdjęli, bo tych stłuczek i kolizji dzisiaj w ciągu dnia mieliśmy naprawdę, naprawdę sporo. A w głośnikach teraz już Tuchardz i Phil Collins.

0: 15.30 na zegarach, teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od interwencji poselskiej w sprawie pożaru kamienicy przy Górnośląskiej w Kaliszu. Będzie o jazzowym Chopinie w Zajezdni Kultury w Pleszewie i sparingowych szlifach. Formy kaliskich siatkarek.

0: a one dają szereg możliwości aż do ostatecznej eksmisji. Znaczący jest też brak konkretnej odpowiedzi ze strony urzędu i prezydenta miasta. Dlatego złożyłam w tej sprawie pilną interwencję i czekam na podjęcie skutecznych działań, aby zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości. A panu prezydentowi radzę mniej polityki, a więcej pracy dla Kaliszan.
1: Powiedziała Radiu Centrum posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, która jako wiceprezydentka Kalisza zajmowała się kwestiami mieszkaniowymi. MZBM wydał oświadczenie w tej sprawie. Tłumaczy, że od wielu miesięcy działa zgodnie z obowiązującym go prawem. W oświadczeniu przez nas wydanym wyjaśniamy, jakie podjęliśmy działania i dlaczego nie doszło jeszcze do eksmisji, powiedziała Radiu Centrum Marzena Wojterska, dyrektorka MZBM, poproszona o komentarz w tej sprawie. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Treść interwencji poselskiej oraz oświadczenie MZBM znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm.
1: About Chopin to autorski projekt pianisty Macieja Tubisa, który utwory wybitnego polskiego kompozytora podaje w jazzowej oprawie, a idealnym miejscem, by wysłuchać mieszanki klasyki i improwizacji, jest Zajezdnia Kultury w Kraszewie.
3: Piękne słońce, a ja słucham sobie jazzu. Wspaniałej płyty Maćka Tubisa, About Chopin. Jeśli macie ochotę doświadczyć tej wspaniałej twórczości Maćka, zapraszam do Zajezdni Kultury. Tam odbędzie się premierowy koncert artysty oraz promocja jego nowej płyty, która została nagrana i wydana przy współpracy z Zajezdnią Kultury. Do zobaczenia. Pozdrawiam.
1: Zaprasza słuchających Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Zapowiada się wieczór pełen niezapomnianych dźwięków. Koncert Macieja Tubisa w ramach rozkładu jazzu w ten czwartek 17 września w Zajezdni Kultury w Pleszewie o 19. Wstęp wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. A siatkarki Netrant MKS Kalisz nadal trenują przed rozgrywkami Tauron Ligi Kobiet. W ramach przygotowań powracające do najwyższej klasy rozgrywkowej zawodniczki rozegrały dwa mecze sparingowe z 10. drużyną poprzedniego sezonu Sokół and Hadrik Mogilno. W środę 9 września w pierwszym spotkaniu na wyjeździe podopieczne Radosława Wodzińskiego przegrały 3-0. W sobotę kaliskie siatkarki zagrały rewanżowe domowe spotkanie, w którym pokonały ligowe przeciwniczki 3-1. Tauron Liga Kobiet startuje w pierwszy weekend października. Netrant MKS Kalisz w pierwszym meczu podejmie PGE Budowlani Łódź, czyli mistrzynie Polski.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Informacje dla kierowców.
7: Cóż, krótko mówiąc, dzieje się na drogach Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Janków, tutaj niewielki pożar na polu. Ptolemeusz, rondo Ptolemeusza, tutaj także chwilę temu mieliśmy stłuczkę, teraz już bez większych utrudnień, ale także pojawiły się utrudnienia po stłuczce z udziałem motocyklisty. To już Szałę, to już Tama, okolice Tamy w Szałę. Tam także kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami. Dzisiaj wczesnym popołudniem także spore zdarzenie na Alei Wojska Polskiego, więc dzień sprzyja niestety zdarzeniom drogowym. Kierowcy, którzy na drogach w tej chwili mnie słyszą, miejcie to na uwadze, żeby tych kolizji i utrudnień więcej już nie było. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie trwają prace drogowe, no to dzisiaj, 16 września, planowo ma startować remont ulicy Romańskiej w Kaliszu. Mamy wciąż trwające prace na odcinku drogi krajowej nr 12. To już doskonale znana pewnie niektórym kierowcom, którzy regularnie tamtędy jeżdżą, trasa, która obfituje w różnego rodzaju utrudnienia. Tym najistotniejszym chyba jest ruch wahadłowy sterowany przez tymczasową sygnalizację świetlną, więc tam zawsze na tej trasie, niezależnie od pory dnia i nocy, kilka minut stracicie. Ostrów Wielkopolski, tutaj także wahadło na drodze krajowej 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna. To kolejny etap prac drogowych. Ruch wahadłowy, utrudnienia od ulicy Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie mamy mamy trwające prace na ulicy Kazimierza Wielkiego.
8: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami

0: dróg szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: A tymczasem rząd błyskawicznie przyjął projekt nowelizacji przepisów, który przewiduje znacznie surowsze kary za wykroczenia popełnione na przejazdach kolejowych. Nowe przepisy przewidują zatrzymanie prawa jazdy i zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami na 3 miesiące w następujących przypadkach, takich jak omijanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, również w trakcie ich odpuszczania albo podnoszenia, a także wjazd na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym albo migającym oraz wjazd na przejazd kolejowy, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Za 23 minuty 16.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Kup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
0: Reklama.

Piosenka dla wszystkich przyjaciół i dla wszystkich fanów serialu Przyjaciele za nami. 13 minut pozostaje już teraz do godziny 16. A co dziś wieczorem nas czeka, co dziś o godzinie 18? Otóż na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy siatkarze reprezentacja Polski, która swoje mecze rozgrywa w bułgarskiej Sofii, zmierzy się teraz z gospodarzami. Biało-czerwoni oczywiście są faworytem rywalizacji, zresztą za nimi 5 spotkań, w których nie stracili seta, więc póki co są taką maszyną rozpędzoną, ciężką, nie do powstrzymania, lokomotywą, która po prostu przejeżdża w żaden sposób nawet nie zdraśnięta przez te Mistrzostwa Europy. Miejmy nadzieję, że tak z rozpędu aż do samego finału to będzie wyglądać. Tego sobie życzymy. Piłkarze zawodzą, ale siatkarze jak zawsze w fantastycznej formie. Dobrze, no to teraz piosenka, która można powiedzieć byłaby dla polskiej reprezentacji hymnem minionych Mistrzostw Świata. Tak blisko.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Służby apelują o czujność, to w kontekście ostatnich incydentów i dywersji. Ostatni okres bardzo niebezpieczny i napięta sytuacja jest w tym momencie wyjątkowo, więc do tego tematu również wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. Czeka na ciebie.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Już zachmurzenie trochę większe, ale póki co bez opadów. A na termometrach, uwaga, uwaga, w Kaliszu mamy w tym momencie 25 stopni. Te opady, wracając do tematu właśnie deszczu, mogą się jeszcze pojawić, a nawet burze mogą się pojawić, bo mamy ostrzeżenie najniższego stopnia dla południa Wielkopolski właśnie na dzisiejszy wieczór i najbliższą noc.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 16.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Służby apelują o czujność. To w kontekście ostatnich incydentów. Maciej Berek wciąż niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie. Za chwilę też pytanie.
5: Who is Wojciech King?
4: A chodzi o bardzo poważną sprawę. Marcin Krzemiński. Po ostatnich incydentach i aktach dywersji w Polsce i sąsiednich krajach służby specjalne apelują. Bądźmy czujni, zgłaszajmy sytuacje, które wydają się nam podejrzane pod numer alarmowy 112. Chodzi na przykład o nietypowe zachowania przy mostach, na stacjach kolejowych, czy porzuconą paczkę, albo drona latającego w nietypowych godzinach.
6: Dmuchajmy na zimne, jest to niezmiernie ważne, żeby takie rzeczy wyłapywać. Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawdzić i zapewniam, że to służby zrobią.
4: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pamiętajmy przy tym o swoim bezpieczeństwie, unikajmy konfrontacji z zagrożeniem, nie publikujmy zdjęć lub nagrań w mediach społecznościowych. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. To śledczy o urządzeniu znalezionym na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
7: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
4: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Wojskowi śledczy prowadzą postępowanie w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego wielu osobom. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Dodatkowe śledczy badają incydent pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia. Południowo-zachodnia Polska z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami zagrzmi dziś w sumie w 4 województwach, głównie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam najwięcej powiatów z alertem, miejscami możliwy grad. Choć dziś powinna rozpocząć się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Karol Nawrocki nadal nie zaprosił nowego sędziego na ślubowanie. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych do objęcia tego stanowiska.
8: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi spełniać te same kryteria, co sędzia Sądu Najwyższego. W przypadku pana Macieja Berka chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie wpisania na listę radców prawnych.
4: Inaczej twierdzi jednak nowo wybrany sędzia, który twierdzi, że wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat. Teraz pytanie.
5: No przede wszystkim, who is Wojciech King? To jest moje podstawowe pytanie.
4: Pyta prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Ślis, a chodzi o posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla i jego nazwisko przetłumaczone na język angielski. Znalazło się we wniosku już drugim zresztą prokuratury europejskiej do Sejmu o uchylenie królowi immunitetu i aresztowanie w sprawie korupcyjnej. Wniosek przetłumaczono z polskiego na angielski i zawiera według posłów sporo błędów, nie tylko dotyczących nazwiska.
5: Przykład zarzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo. Natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
4: Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mimo błędów Komisja Regulaminowa Sejmu przychyliła się do wniosku Prokuratury Europejskiej.
2: Kursy walut.
3: Euro w tej chwili 4,36 zł, dolar amerykański 3,78 zł, frank szwajcarski 4,61 zł, a średni kurs dla funta brytyjskiego w tym momencie to 5,08 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 16:05, a teraz w głośnikach już ona, legenda sceny muzycznej, jedna z najlepszych wokalistek świata, która wróciła na scenę. Celine Dion, o niej mowa już teraz w głośnikach, w kolejce m.in. Music Sound i Fast Boy, będzie także Wiktor Waligura. To na początek tej godziny w Radiu Centrum.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Z oknami bardzo przyjemne, 25 stopni, no i aż ciężko sobie wyobrazić, że nie wiem, jakiś śnieg na przykład miałby się pojawić lada chwila, ale synoptycy coś takiego widzą na horyzoncie, bardzo bliskim horyzoncie, bo chodzi o drugą połowę września, która właściwie już się zaczyna, no bo lada chwila ta pogoda może się diametralnie zmienić, może zaskoczyć. Według części modeli numerycznych dla Polski napłynie znacznie chłodniejsze powietrze, no i uwaga, śnieg ma się pojawić, faktycznie, ale spokojnie, chodzi tutaj o najwyższe partie Tatr, tylko i wyłącznie. Tam mają pojawić się intensywne opady, no i prognozy pokazują, że na Kasprowym Wierchu może przybyć nawet do około pół metra białego puchu. Czy to jest w ogóle wiarygodne, słuchajcie, czy to jest możliwe? No, jeśli tak się wydarzy, będziemy zaskoczeni. Drogowcy może będą zaskoczeni w tym roku nieco wcześniej. No i wszystko wskazuje na to, że zima w tym roku może być równie sroga jak miniona, także z częstymi opadami śniegu. To są oczywiście bardzo wstępne prognozy. Jak się faktycznie wydarzy, to będziemy obserwować już niebawem.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru.

0: września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny. Wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawsze.

0: doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkrobionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Reklama.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Bociany już sobie poleciały, a to taka piękna pogoda za oknami. Mogłyby pozazdrościć, że jeszcze nie zostały na moment, choć na ten jeden dzień. Odleciały także słynne bociany z przygodzi, co my do tematu wrócimy już za kilka minut o 17.30, o 16.30 w kolejnej porcji informacji z regionu. W głośnikach Leny Krawic.

0: 16:30 na zegarach, teraz Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Odleciały to znak, że zbliża się jesień. Mowa oczywiście o bocianach. Będzie o ekslibrisach Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu oraz turnieju w Wałbrzychu, w którym zagrają ostrowscy koszykarze. Jesień i zimę.

0: Paweł Dolata z projektu Blisko Bocianów, zajmującego się badaniem życia tych ptaków gniazdujących przy Godzicach. Bociany to szybownice, więc wykorzystują ciepłe prądy powietrza, które oddaje ziemia w drodze do Afryki, omijają więc morze.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Na nich brzmi muzyka, tak można opisać ekslibrisy poświęcone Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. W ramach obchodzonego w Kaliszu roku poświęconemu wybitnemu muzykowi Książnica Pedagogiczna zorganizowała konkurs na stworzenie ozdobnego znaku umieszczonego w książkach, dla których inspiracją był jazzman.
2: Ten konkurs łączy pamięć o wybitnym muzyku jazzowym, kompozytorze z artystyczną formą ekslibrisu. W ten sposób chcemy przypominać jego postać i dorobek, a jednocześnie pokazać, że pamięć o ważnych osobach naszej kultury może być wyrażana na wiele sposobów.
0: Powiedziała Radiu Centrum Jolanta Nowosielska, dyrektorka Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Na konkurs wpłynęło 10 prac z całej Polski i jedna z Włoch. W większości ich twórcy to doświadczeni graficy, którzy znani są w świecie ekslibrisów, ale w tym gronie znalazła się także jedna studentka z Kalisza.
3: Mamy 11 twórców, głównie w technikach takich szlachetnych, linoryt, miedzioryt. Mamy jedną pracę stworzoną grafiką komputerową, co jest nowością w twórczości ekslibrysowej. Kilku grafików zamieściło w nazwie ekslibrys Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Oprócz tej nazwy rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Sam motyw Jana Ptaszyna Wróblewskiego nie jest popularny. Chyba nie istnieje ekslibrys poświęcony temu muzykowi. Natomiast popularny jest motyw muzyczny. Organizowano było w Polsce kilka takich wystaw poświęconych ekslibrysowi muzycznemu, na którym właśnie pojawiały się symbole, motywy muzyczne.
0: Dodała Radiu Centrum dr Bogumiła Celer z działu zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Nadesłane i nagrodzone ekslibrisy do końca roku można oglądać w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu w godzinach pracy placówki. Towarzyszy jej wystawa ekslibrisów z kolekcji biblioteki. Po turnieju w Bydgoszczy czas na granie w Wałbrzychu. Mowa o koszykarzach Tasomix, Rosiek z Stali Ostrów, którzy w ramach przygotowań do sezonu ligowego w środę i czwartek wezmą udział w pierwszym memoriale Mieczysława Młynarskiego organizowanego z okazji 80-lecia górnika Wałbrzych.
4: Turniej w Wałbrzychu otworzy w środę o 17:00 mecz wicemistrza Polski za Stalu Zielona Góra ze słowacką drużyną BC Prievidza. O 19:30 gospodarze Górnik Zamek Książ Wałbrzych podejmą Tasomix Rosiek Stal Ostrów. Czwartek o 17:00 w meczu o trzecie miejsce zmierzą się przegrani z półfinałów, a o 19:30 w finale pierwszego memoriału Mieczysława Młynarskiego zagrają zwycięzcy meczów półfinałowych. To kolejne przedsezonowe przetarcie dla drużyn z Orlen Basket Ligi. Sezon rozpocznie się 2 października, a Stal dzień później zagra pierwszy mecz w Lublinie. Z kolei w drugiej serii gier w Ostrowie 12 października Tasomix Rosiek Stal zmierzy się we własnej hali z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. W turnieju zatem trenerzy pewnie nie będą chcieli odkryć jeszcze pełnej taktyki, skoro za 4 tygodnie obie drużyny zagrają już mecz o stawkę i ligowe punkty. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Informacje dla kierowców.
7: Wciąż spory ruch na drogach Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Sporo aut na Częstochowskiej przy dojeździe do Ronda Ptolemeusza. Podobnie też na Górnośląskiej, na Alei Wojska Polskiego. Przy kluczowych skrzyżowaniach na przykład z Poznańską czy z ulicą Stawiszyńską. Tutaj trzeba chwilę poczekać. Spory ruch także od Ronda Westerplatte w kierunku Ronda Dobrzec i w przeciwnym kierunku od Ronda Solidarności. Jeśli chodzi z kolei o miejsce, gdzie napotkacie na trwające prace drogowe, no to od dzisiaj takie prace mogą czekać na Was w związku z remontem ulicy Romańskiej. To pierwszy etap prac, taki planowany na 2 miesiące. Prace mają być prowadzone na odcinku od Rzymskiej do Wenedów i póki co znacząco przejazdu one nie powinny utrudniać, ale jeszcze w tym roku kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem tej ulicy i objazdami. Będziemy o tym oczywiście informować na bieżąco i uprzedzać. Mamy także prace remontowe trwające miejsce na drodze krajowej numer 12 Kalisz-Opatówek. Tutaj wahadło i też kilka minut stracicie, w szczególności w godzinach szczytu jadąc tamtędy. Podobnie na drodze krajowej 36, to już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, również prace w samym Ostrowie, remont

0: Wrocławskiej, a także prace na ulicy Leduchowskiego od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej. Przypomnę także, że prowadzone są prace naprawcze na odcinku S11, czyli obwodnicy Kępna. I do tego wszystkiego jeszcze między innymi mamy w Pleszewie przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
0: Cena ropy Brent co prawda spadła dziś do 101 dolarów za baryłkę, ale tak naprawdę perspektywa jest bardzo, bardzo zła. Saudyjski ropociąg Wschód-Zachód, transportujący do 5% światowej podaży surowca, został uszkodzony w ataku dronów i może być nieczynny nawet przez kilka tygodni. Analitycy ostrzegają, że cena ropy Brent może przez to wzrosnąć nawet, uwaga, uwaga, do 150 dolarów za baryłkę. Do tego oczywiście bez zmian, od dawna problem z ciśniną Ormus. Do tego jeszcze Huti od niedawna, czyli proirańscy jemeńscy rebelianci, którzy prowadzą ofensywę i zajęli całe jemeńskie wybrzeże Morza Czerwonego, do tego strategiczne porty na tym wybrzeżu, więc sytuacja bardzo, bardzo zła, dobrych perspektyw póki co nie widać.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 17.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: 10 minut już tylko pozostaje do godziny 17 w studiu Radia Centrum. Razem ze mną Maciej Gogołkiewicz. Cześć, halo, witam serdecznie.
1: Cześć. Dzień dobry, a całkiem w dobrym humorze po takim pięknym, słonecznym dniu. Idealnie.
0: No właśnie, on jeszcze trwa, co prawda dla ciebie to już w studiu, więc tego słoneczka nie będziesz doświadczał tak na żywo. Ale wiesz co, chciałem cię zapytać o to, czy ty lubisz bluesa, czy czujesz bluesa, jak to u ciebie z tym bluesem jest w ogóle?
1: Nie słucham bluesa, ale czuję bluesa.
0: Czujesz bluesa, no to jest najważniejsze. Bo dzisiaj dzień bluesa w kalendarzu, między innymi. Tych okay. Świąt jest znacznie więcej, na pewno sobie je przejrzysz po godzinie 17. No to co? Ja za dziś dziękuję, Damian Kliniński, a Maciek zaprasza.
1: Zapraszam.
0: To już po 17.

0: Reklama.
1: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
2: Też chcesz imprezować?
1: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
3: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Środowe popołudnie w południowej Wielkopolsce z zachmurzeniem umiarkowanym wzrastającym do dużego i miejscami w regionie, zwłaszcza w nocy, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz maksymalnie do 22 stopni, noc będzie chłodniejsza z temperaturą do 15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Paliwo, cena wody do góry, ale nie wszyscy tęsknią za CPN-em. Będzie referendum strajkowe w sieci sklepów Biedronka. Polska-Bułgaria, siatkarski pojedynek już za godzinę. Marcin Krzemiński. Coraz drożej na stacjach paliw. Za litr 95 płacimy średnio 8 zł bez grosza. Za litr diesla 8 zł 89. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo dzięki temu rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
6: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
5: Nad przyjętym przez rząd projektem pracuje już Sejm. Poprzednią ustawę dotyczącą opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ewentualna perspektywa powrotu programu CPN wcale jednak kierowców tak mocno nie cieszy.
7: To jest tak, że on jak ostatnio był 2 tygodnie, a później po programie CPN wyskoczyło tak, że myślę, że oni z nawiązką to wszystko sobie nadrabiają.
8: Nie, to nie rozwiązuje problemu.
5: Rządowa obniżka cen skończyła się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, czyli 1 września. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, to w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarnoobrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę? Mówi Mateusz Piliński z policji.
9: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
5: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, trzeba ją całą wyprzedzić. Wojska apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani trasy przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Związkowcy z sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozieł.
10: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
11: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
10: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
5: 4 mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie. Już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się już za godzinę na zakończenie fazy grupowej. Michał Waszkiewicz.
12: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce, ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością. Polacy do tej pory wygrali wszystkie mecze do zera, ale wciąż są elementy, nad którymi warto popracować.
13: Musimy cały czas trzymać koncentrację i proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
12: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu, Polacy awansują do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
5: To oznacza, że o ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 17, no to jesteśmy środa, 16 września. Taki dzień, który już zdecydowanie nie udaje sierpnia. Wieczory robią się krótsze, poranki chłodniejsze, a człowiek zaczyna przypominać sobie, gdzie schował cieplejszą kurtkę. Jeśli właśnie wracasz z pracy, szkoły, albo po prostu z miejsca, w którym przez kilka godzin dzielnie udawałeś, że wszystko masz pod kontrolą, to witam cię serdecznie. Maciek Gogołkiewicz, zaczynamy nasze popołudnie, muzyka, dużo dobrych informacji i kilka powodów, żeby środowy wieczór potraktować trochę mniej poważnie. Zostańcie z nami.

Dzisiaj mamy bardzo sympatyczny zestaw solenizantów: Edyta, Kamila, Korneli, Cyprian, ale także m.in. Wiktor, Franciszek, Jan, Łucja i Ludmiła. Więc jeśli masz na imię Kornel, dzisiaj zdecydowanie możesz pozwolić sobie na kawałek ciasta więcej, a jeśli jesteś Edytą albo Kamilą, to również. Kalendarz tego nie zabrania, wręcz przeciwnie, wygląda na bardzo przychylny w tej kwestii. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Każdy

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Fryzjera i proszę bardzo, kolejny powód, żeby spojrzeć w lustro trochę bardziej krytycznie. Fryzjer ma tę niezwykłą umiejętność, że potrafi powiedzieć: zrobimy tylko małą zmianę, a człowiek wychodzi z poczuciem, że właśnie rozpoczął nowe życie, a włosy, no cóż, one oczywiście żyją własnym życiem. Wszystkiego najlepszego dla pań fryzjerek i panów fryzjerów.
1: Radio Centrum. Gra muzyka.

0: Maroon 5 w piosence Memories. Z pewnością bardzo dobre wspomnienia mają ci, którzy wzięli udział w kosmicznym meczu serc, który odbył się w miniony weekend w Pleszewie. O tym wydarzeniu opowiemy wam w wiadomościach o 17.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama. 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Reklama.

0: Jest 17.30, o tym, co wydarzyło się i o tym, co się wydarzy w południowej Wielkopolsce, opowie wam Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od kolejnego kroku do pozyskiwania słonecznej energii w Odolanowie. Będzie o atrakcjach europejskich Dni Dziedzictwa w OKL w Okołuchowie oraz sportowych emocjach w arenie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To kolejny krok do zielonej i tańszej energii w Odolanowie. W sumie na dachach i posesjach mieszkańców, ale też na budynkach publicznych do końca czerwca przyszłego roku pojawią się 624 kompletne instalacje fotowoltaiczne, a firmy specjalizujące się w instalacjach wraz z magazynami energii miały czas na składanie swoich ofert do poniedziałku. Projekt w formule Zaprojektuj i wybuduj sfinansowany jest z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy.
4: Projekt podzielono na cztery części. Pierwszy dotyczy Odolanowa, drugi miejscowości Boników, Garki, Huta, Nadstawki, Raczyce, Świeca i Uciechów. Trzecia część dotyczy wioski Baby, Gliśnica, Gorzyce Małe, Kuroch, Kaczory, Nabyszyce, Tarchały Małe, Tarchały Wielkie oraz Wierzbno. Na końcu instalacje pojawią się na budynkach użyteczności publicznej w gminie Odolanów. Jak wyjaśnia Marcin Szorski, burmistrz gminy i miasta Odolanów, wykonawcy będą odpowiadać za przygotowanie indywidualnych projektów budowlanych i wykonawczych dla każdego budynku. Natomiast inżynierowie i projektanci będą zobowiązani do analizy konstrukcji dachów. Ocenią też stan istnienia

0: bogactwo lasu i jak tradycyjne rzemiosła inspirują nas również dziś. Spotkanie rozpocznie seminarium Tradycja leśnictwa – odpowiedzialność jutra. Zaprosimy także na pokazy bartnictwa, tradycyjnego żywicowania czy wytwarzania dziegciu. Zaplanowaliśmy również zwiedzanie Muzeum Leśnictwa i wyjątkowych ekspozycji poświęconych historii lasu, w tym najnowszą ekspozycję Ogień i las.
1: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Wydarzenie w ten piątek, 18 września. To będzie spotkanie z historią, tradycją i lasem, ale także opowieść o tym, jak dawne rozwiązania mogą znajdować zastosowanie w przyszłości. Wstęp wolny tego dnia w OKL-u będziecie mogli spotkać również nas. Radio Centrum pojawi się z mobilnym studiem Live Plus, gdzie będzie na Was czekać Karolina Romke. Przed zawodniczkami Szczypiorna Kalisz duże wyzwanie, a przed kibicami gorące emocje. Drużyna z Kalisza podejmie dziś PGE MKS Elwold Lublin, który w tym sezonie sięgnął już po Super Puchar Polski. Wstęp na mecz jest wolny. Kaliszanki przystąpią do meczu w dobrych nastrojach po wyjazdowym zwycięstwie nad Sośnicą Gliwice 26-25. Zespół Dymitra Hrebeniuka wywalczył w ten sposób komplet 3 punktów. Natomiast lublinianki są niepokonane obecnie w tym sezonie Lotto Super Ligi Kobiet. PGE MKS Elwold Lublin wygrał dotąd z Beniaminkiem z Radomia 36-23 i Gali Czankom Lwów 31-20, więc spotkanie zapowiada się jako wymagające starcie dla zespołu gospodyń. Początek meczu dziś w Kalisz Arenie o 18, a kibice mogą wejść na trybuny bezpłatnie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
5: Informacje dla kierowców.
6: Do końca dnia w naszym regionie warunki do jazdy samochodem całkiem niezłe. Na drogach jest sucho, jednak jeśli planujecie podróż na późny wieczór bądź noc, to przygotujcie się na to, że waszą podróż mogą utrudniać przelotne opady deszczu. Zaglądamy na ulice Kalisza, Stawiszyńska, Majkowska i Poznańska na skrzyżowaniach z Wojska Polskiego. Tu czeka was nieco wolniejszy przejazd. Wolniej jedziecie także przez Rondo Dobrze, coraz Rondo Solidarności. Na Krajowej 12 w Zdunach ograniczenia w związku z przebudową drogi obowiązuje całodobowy ruch wahadłowy od skrzyżowania ulicy Kościelnej i Jana Pawła II w Zdunach do wjazdu do Kalisza. Można w tym czasie spokojnie posłuchać radia albo poprawić makijaż. To jedyne plusy tego miejsca. W Ostrowie teraz samochody zwalniają na Raszkowskiej i Krotoszyńskiej przy skrzyżowaniu ze Słowackiego, także na Odolanowskiej. W Ostrowie utrudnienia z powodu remontu na Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej oraz na Wrocławskiej od Placu Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Utrudnienia oczywiście także remontowe na drodze numer 36 za Ostrowem na odcinku Zacharzew-Lamki. W Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a prace w tym miejscu potrwają do końca października.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
6: Światła awaryjne nie dają darmowego parkowania. To chyba najpopularniejszy mit drogowy w Polsce. Włączanie świateł awaryjnych przy zatrzymaniu na zakazie albo na drodze dla rowerów ma usprawiedliwić postój. W rzeczywistości przepisy jasno mówią, że świateł awaryjnych wolno używać tylko w przypadku uszkodzenia pojazdu lub wypadku. Użycie ich jako przepustki do parkowania w dowolnym miejscu grozi podwójnym mandatem za złe parkowanie oraz za niewłaściwe użycie świateł. Pamiętajcie o tym.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Na 106.4 nie zatrzymujemy się, nawet na awaryjnych, i gramy dla Was najlepszą muzykę, idealną do jazdy samochodem.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października. Kino Przedwiośnie.
0: Reklama.

Wspominałem już wam o dzisiejszym bardzo fajnym święcie, Dniu Fryzjera, ale dzisiaj swój dzień mają także maszyniści i to zawód, w którym trudno tak zwyczajnie powiedzieć, dzisiaj nie jadę albo dzisiaj pojadę trochę później, bo mi się nie chce. Pociąg ma swoje zasady, rozkład i tory, maszynista musi być skupiony, odpowiedzialny i przewidywać sytuację z wyprzedzeniem. Więc jeśli dzisiaj przypadkiem może staniecie przed rogatkami na dworcowym, albo sąsiedzkiej, albo księżnej Jolanty i zobaczycie jadący pociąg, to pomyślcie o człowieku, który właśnie prowadzi kilkaset ton żelaza. My prowadzimy za to program, ale zdecydowanie lżejszy. I gra muzyka. A to jest bardzo piękny dzień. It's a beautiful day. Przekonywać was będzie o tym Michael Bublé.

0: Rolnicy chcą natychmiastowej dymisji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według nich ministerstwo nie reaguje na rosnące ceny paliw i nawozów. Więcej na ten temat w wiadomościach o 18 już za 8 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
5: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
6: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: W czwartek w Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie, Krotoszynie zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami. Po dzisiejszych wieczornych i nocnych burzach z opadami deszczu, które dopiero teraz nadciągają na podpołudniową Wielkopolskę, jutro padać raczej nie powinno. Po chłodnym poranku z temperaturą około 13 stopni w czwartek termometry w regionie pokażą maksymalnie 18 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa, są niezadowoleni ze wsparcia. Maciej Berek zaczyna pracę w Trybunale Konstytucyjnym bez ślubowania. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. To ostrzeżenie dla kierowców, by zwolnić, i prośba o informacje, gdyby ktoś go zauważył. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związki rolnicze chcą natychmiastowej dymisji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według nich ministerstwo nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Resort odpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i wyniesie 52 grosze na litr paliwa. To kropla w morzu, odpowiada szef Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
6: Drogie paliwo, drogie nawozy. Nie można sprzedać, pracować.
5: Rolnicy uważają też, że zostali bez pomocy po wiosennych przymrozkach i letniej suszy. Maciej Berek zaczyna dziś kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nie dostał jednak zaproszenia na ślubowanie z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent ma wątpliwości, czy Berek spełnia wymogi formalne, by zasiadać w Trybunale, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
7: Gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.
5: Rafał Leśkiewicz dodaje, że Maciej Berek będzie mógł złożyć ślubowanie, kiedy w międzyczasie policyjna obława za dywersantem. Taki scenariusz realizują dziś służby w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu niedaleko granicy ze Słowacją. W ćwiczeniach brali udział także mieszkańcy małej wsi Podniebylce, gdzie zarządzono ewakuację całej miejscowości.
8: W miejscowości Żarnowiec doszło do pożaru. Nastąpiło skażenie. Chmura toksyczna przemieściła się na teren tej miejscowości. Została

0: Została zarządzona ewakuacja ludności.
1: Teraz był alarm i komunikat ze szkoły. Na szkole jest tam właśnie...
2: I jak brzmiał ten komunikat?
1: Z biurka w miejscu ewakuacji podane było, że pod domem ludowym.
2: Potem do autobusu.
3: I później do autobusu. W środku była przestrzeń dla inwalidów nawet, także bo byli i też o balkonikach. Było to przeżycie takie, adrenalina była.
4: Na ćwiczeniach był reporter Marcin Starzec. Dzisiejsze ćwiczenia to finał wojewódzkich ćwiczeń obrony cywilnej, organizowanych w ramach trwającego przez cały tydzień Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa. Unia Europejska chce wzmocnić kontrolę nad paczkami przysyłanymi do wspólnoty spoza Unii. Chodzi przede wszystkim o zakupy z Chin. Do zakupów dojdzie nowa opłata. Najpóźniej od 1 listopada sprzedawcy spoza wspólnoty będą płacić dodatkowo od 2 do 4 euro za każdą paczkę wysyłaną do Unii Europejskiej. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. Służby prowadzą intensywne poszukiwania. Nie wiadomo, co dokładnie mu się stało, ale jasne jest, że ma problemy z poruszaniem się. Zwierzę jest szukane z użyciem dronów, termowizji i noktowizorów, zarówno w dzień, jak i w nocy. Leśnicy liczą na to, że łoś radzi sobie sam i ma dostęp do pożywienia. W gotowości czeka weterynarz, pomoże zwierzęciu, jak tylko zostanie ono odnalezione. A do kierowców jest apel o ostrożność na Półwyspie Helskim i ewentualnie kontakt, jeśli ktoś zobaczy łosia.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze grają w ostatnim meczu w grupie B siatkarskich Mistrzostw Europy. Ich rywalami współgospodarze turnieju i wicemistrzowie świata Bułgarzy. Mimo że Polacy zapewnili sobie awans do dalszej fazy turnieju i to z pierwszego miejsca w grupie, to dla Bułgarów mecz ma kolosalne znaczenie, czy zajmą drugie, czy trzecie miejsce w grupie B. Już nie Ligą Konferencji, a dużo mocniejszą Ligą Europy będą się od dziś emocjonować kibice w Polsce. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż dwa polskie zespoły, Jagiellonię oraz Lecha Poznań. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra już dziś wieczorem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: W dwóch ostatnich sezonach Jagiellonia świetnie spisywała się w lidze konferencji. Teraz będzie mogła się sprawdzić na tle dużo mocniejszych drużyn. Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Dla nas to nagroda, dla nich chyba kara, mówi trener Adrian Siemieniec.
7: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów.
6: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
8: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
6: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
5: To była relacja Michała Waszkiewicza. Kończący sezon turniej tenisowy WTA Finals od przyszłego roku przez co najmniej 3 lata będzie rozgrywany w amerykańskim Charlotte. Mecze mają odbywać się w hali Spectrum Center, w której na co dzień grają koszykarze Hornets. Zmiany też w kalendarzu Formuły 1. W przyszłym sezonie odbędą się aż 24 wyścigi. Rywalizacja w przyszłym roku rozpocznie się w połowie marca w Bahrajnie, a skończy 12 grudnia w Abu Zabi. Aż 10 wyścigów poprzedzą dodatkowo punktowane sprinty, które się cieszą sporą oglądalnością wśród kibiców.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: 18:06 to nadal jest środa, 16 dzień września. Środa to fantastyczny moment tygodnia. Jesteśmy dokładnie w połowie drogi między poniedziałkowym jak mi się nie chce, a piątkowym już prawie weekend. Jeśli czujecie spadek energii, podkręćcie głośniki. Muzyka na 106,4 działa dzisiaj lepiej niż podwójne espresso.

0: Artur Rojek, Mira Fiori, bardzo wakacyjna piosenka wciąż przypomina o ostatnich gorących miesiącach i na pewno znajdziecie ją na naszej radiowej liście przebojów.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Wiadomość z ostatniej chwili.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla całej południowej Wielkopolski. Ostrzeżenie dotyczy prognozowanych burz, którymi miejscami może towarzyszyć silny opad deszczu od 15 do 25 mm oraz silne porywy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwy grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał to ostrzeżenie dla powiatów gostyńskiego, jarocińskiego, kaliskiego, dla miasta Kalisza, dla powiatów kępińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, rawickiego, średzkiego, śremskiego, tureckiego i wrzesińskiego, również dla Ostrowa i Leszna. To ostrzeżenie obowiązywać będzie dzisiaj do godziny 23. Przypomnę, prognozowane są burze, które miejscami będą z silnymi opadami deszczu oraz porywami wiatru do 70 km na godzinę. Możliwy również grad.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: smaki, gryzysz, wiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
3: Przenieśmy się na chwilę do Wielkiej Brytanii. Dzisiaj obchodzony jest tam Dzień Dziadków. Piękna tradycja, jeśli macie okazję, zadzwońcie dziś do swoich dziadków, tak po prostu, bez żadnego konkretnego powodu. Na pewno zrobi im się cieplej na sercu, no i wystarczy zadzwonić i tylko powiedzieć dzięki, że jesteś. Podobnie jak śpiewają o tym Lanberry i Trips. 18 po 18.

0: To była Stella Lefty w piosence Boston. Z Bostonu wracamy do południowej Wielkopolski. Już za 7 minut o 18.30 wiadomości, w których opowiemy m.in. o prezentach niezbędnych w pracy strażaków ochotników.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama. 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products PL Kalisz.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: szczęście.
1: Jest dokładnie 18:30. Wiadomości z południowej Wielkopolski przekaże wam Agnieszka Walczak.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Będzie o zaporach dla strażaków ochotników. Powiemy, gdzie zadomowi się w tym roku Galeria Bezdomna, a na koniec o żużlowej rywalizacji w świetle Jupiterów.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Zestawy do zabezpieczenia miejsca wypadku otrzymało 10 jednostek OSP z południowej Wielkopolski. To walizkowe zestawy znaków Zapora 1, służące do szybkiego i bezpiecznego oznakowania oraz zabezpieczania miejsca zdarzenia drogowego, wypadku lub innej akcji ratowniczej.
4: Ten sprzęt przyda się na pewno, bo jak będą ulewne opady, są tam worki, żeby piaskiem zasypać, na przykład ziemią, czy tam piaskiem, czy coś w okolicy. No i to tworzy zapory. Są światła ostrzegawcze i są też barierki. W tym roku jest bardzo spokojnie u nas. Na ten moment mamy 27 wyjazdów. W tamtym roku było więcej. Mieliśmy około 100 wyjazdów w tamtym roku.
3: Powiedział Radiu Centrum Mikołaj Błazik, druh z OSP w Liskowie. Zakup sprzętu był możliwy dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Kaliszu, który regularnie przeznacza pieniądze na doposażenie straży. W ten sposób jednostki otrzymują różnego rodzaju sprzęt i zestawy niezbędne do ratowania życia, zdrowia i mienia.
5: Bardzo się cieszę, że ten sprzęt przekazujemy, że został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jednostki samorządu województwa wielkopolskiego. 10 takich zestawów dla Was. Te zestawy trafiają do wszystkich powiatów w południowej Wielkopolsce w swoim zasięgu, obejmując działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. W ten sposób cały czas poprawiamy bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a tutaj po prostu jest sprzęt, który obyście go nie musieli wykorzystywać, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to żeście go mieli na stanie.
3: Dodał Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Na przekazaniu w Wordzie w Kaliszu nie było jedynie OSP Kwileń z gminy Chocz w powiecie pleszewskim, która tego dnia miała uroczystość przekazania sztandaru i włączenia jej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i zestaw otrzymała w czasie wydarzenia. Niebawem część jednostek otrzyma zestawy AED.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Galeria Bezdomna po raz kolejny w Kaliszu. Po raz drugi odbędzie się w Wanatówce tuż przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wydarzenie zaplanowano od 19 do 23 września.
6: 16. Galeria Bezdomna organizowana przez tego tematu bez sztywnych ram i co najważniejsze bezpłatnie. Swoją twórczość

0: Tak 17 września o 19 na Stadionie Miejskim rozpocznie się trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500R. Oznacza to, że młodzi żużlowcy o medale w decydujących zawodach rywalizować będą w blasku Jupiterów.
1: Zdecydowanym liderem klasyfikacji indywidualnych mistrzostw Polski w klasie 500R jest Franciszek Szczyrba. Rybniczanin ma na koncie 34 punkty i tylko kataklizm mógłby go pozbawić tytułu mistrza Polski. Warto dodać, że Szczyrba to aktualny mistrz świata i Europy w tej klasie. Za jego plecami toczy się będzie niesamowita batalia o kolejne medale. Po finałach w Zielonej Górze i Krośnie ścisk klasyfikacji jest bowiem bardzo duży. Kajetan Jaroszewicz, Kacper Szewczyk oraz Damian Bełtowski mają po 21 punktów, a Dawid Ostenda 20. W walce o medale nie liczą się już niestety Ostrowianie. Szymon Lis w pierwszym finale zanotował nie ze swojej winy upadek, który wykluczył go nie tylko z dalszej rywalizacji w Zielonej Górze, ale i dzień później w Krośnie. Obecnie z 5 punktami plasuje się na 17 miejscu, ale z pewnością, jeśli zdrowie mu na to pozwoli, będzie chciał stanąć choćby na podium trzeciego finału im w Ostrowie, bo na medal klasyfikacji generalnej nie ma już szans. Drugi z reprezentantów też od Ostrowia, Jakub Urban, jest 15. W dwóch finałach zgromadził 7 punktów. Z dziką kartą w Ostrowie wystąpi trzeci z zawodników gospodarzy, Dorian Biedrzycki. Czwartkowe zawody będzie można obejrzeć z trybuny głównej Stadionu Miejskiego. Podczas prezentacji pokażą się adepci miejscowej szkółki żużlowej, a na koniec kibice obejrzą dwie dekoracje. Jedną za trzeci finał im w Ostrowie oraz drugą za klasyfikację generalną. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Polscy siatkarze w trwających Mistrzostwach Europy wygrali wszystkie dotychczasowe mecze bez straty seta. Dzisiaj kończą fazę grupową, ale są pewni pierwszego miejsca w grupie. Drużyna Nikoli Grbicza mierzy się w tej chwili w ostatnim meczu grupowym z Bułgarią, która jest jednym z gospodarzy turnieju. To zdecydowanie jeden z hitów Mistrzostw Starego Kontynentu. Mecz trwa i w tej chwili drużyna polska prowadzi po pierwszym secie, który wygrał 25-20. 24 minuty pozostały do 19. Dzień dobry, dobry wieczór mówimy tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Zapraszam, spędźcie z nami czas na 106,4.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kultura i rozrywka.pl.
0: Reklama.

Backstreet Boys. A teraz coś z krainy statystyk. Naukowcy obliczyli, że przeciętny człowiek spędza w ciągu życia około 2 tygodni, czekając na zmianę świateł na skrzyżowaniach. Jeżeli właśnie stoicie na czerwonym, gdzieś w Kaliszu, Ostrowie, prosimy potraktować ten czas jako okazję do wysłuchania kolejnego utworu. Fading like a flower. No, jak zawsze, niezawodny duet Roxette.

0: być kochana.
1: 12 września po raz pierwszy od wielu lat Céline Dion dała swój pełny koncert. Przypomnijmy, po raz ostatni zaśpiewała w 2020 roku. Dwa lata później zaczęły się u niej poważne problemy zdrowotne. W marcu tego roku wokalistka zabrała głos na Instagramie w dniu swoich 58 urodzin. W tym roku dostanę największy prezent mojego życia. Będę miała szansę przyjechać i zobaczyć was i zaśpiewać dla was znowu, przekazała Céline Dion. W gigantycznej hali pod Paryżem Céline zaśpiewa 26 koncertów, podczas pierwszego dla ponad 40 tysięcy szczęśliwców, którym udało się zdobyć bilety, zaśpiewała z ogromną przyjemnością, ale i emocjami. Powiedziała: obiecałam sobie, że nie będę płakać, nie dotrzymuję obietnic, przekazała wzruszona, a publiczność nagrodziła ją owacjami. I'm Alive, Céline Dion na 106.4.

0: Wszystko wskazuje na to, że prezydent Karol Nawrocki po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Więcej na ten temat w wiadomościach o 19:00 już za 7 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: W czwartek w południowej Wielkopolsce po chłodnym poranku z temperaturą około 13 stopni termometry pokażą maksymalnie 17-18 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami po opadach deszczu, które mogą pojawić się dziś wieczorem i w nocy. Jutro padać raczej nie powinno, ale jak mówi stare polskie przysłowie, parasolność i przy pogodzie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prezydent nie podpisze ustawy o paliwach, sugeruje jego rzecznik. Rekordowy sezon w Tatrach, na szlakach 2 miliony turystów. Ile może czekać biblioteka na zwrot wypożyczonego czasopisma? A choćby 132 lata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, pytany o rządową ustawę w tej sprawie, odpowiada, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak tej pierwszej. A pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z ministrem Szefernakerem rozmawiał reporter Maciej Kluczka.
6: Zdaniem prezydenckiego ministra ustawa jest niekonstytucyjna, bo zakłada nałożenie daniny na koncerny paliwowe na kilka miesięcy wstecz od daty wejścia w życie przepisów.
7: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
6: Pawła Szefernakera nie przekonują argumenty, że wysłanie ustawy do obecnego Trybunału Konstytucyjnego to jak wysłanie ustawy do czarnej dziury, bo Trybunał przez paraliż polityczny de facto nie pracuje. Premier Donald Tusk przypomina, że podobne rozwiązania mają inne państwa, a zyski, 4 miliardy złotych dla budżetu, posłużyłyby na kolejny program obniżki cen paliw.
8: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
6: Nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych debatuje obecnie Sejm. Głosowanie odbędzie się w piątek.
5: Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony osób. Mimo coraz większego ruchu przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
9: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
5: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Do co najmniej 82 osób wzrósł bilans katastrofy w kopalni złota w Sudanie. Wczoraj zawalił się strop. Ratownicy mówią, że sami nie wiedzą, ile osób mogło być w tym czasie w kopalni. Mówi się o setce zaginionych. Sudan jest znaczącym producentem złota na świecie. Wypadki są częste z powodu złych standardów bezpieczeństwa. Awaria urządzeń sterowania ruchem sparaliżowała rano ruch kolejowy w Katowicach i spowodowała opóźnienia w całym województwie śląskim. Służby wyjaśniają przyczyny zdarzenia, a sprawą zajmuje się też ABW. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że na razie trudno mówić o dywersji, ale sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Mimo usunięcia awarii pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami pociągów. To z pewnością rekord świata, jeśli chodzi o przetrzymanie książki czy czasopisma z biblioteki. Po 132 latach do amerykańskiej biblioteki w New Hampshire wrócił numer miesięcznika o tytule Century Illustrated Monthly Magazine, wypożyczony w 1894 roku. Gazetę zwrócono zaraz po tym, jak biblioteka ogłosiła czasową rezygnację z kar dla spóźnialskich. Klient, który zwrócił czasopismo, powiedział, że zalegało ono w jego domu od zawsze i nie ma pojęcia, skąd się tam wzięło.
10: Sport! Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Dziś Jagiellonia, jutro Lech. Polskie drużyny zaczynają grę w Lidze Europy. Już w pierwszej kolejce czekają je trudne starcia, bo drużyna z Białegostoku zagra na wyjeździe z Olympiakosem Pireus, a kolejusz w Londynie z Crystal Palace. Nie jesteśmy faworytami, ale to nie znaczy, że przyjechaliśmy tu tylko po naukę, mówił trener Jagi Adrian Siemieniec.
11: Nasze doświadczenie pokazało, że już niejednokrotnie mierzyliśmy się z zespołami, które były, funkcjonowały trochę w innej rzeczywistości, potrafiliśmy grać jak równy z równym, potrafiliśmy osiągać dobre wyniki. Nie podchodzimy w żaden sposób do tego z kompleksem. Podchodzimy z dużym szacunkiem, ale przyjechaliśmy tu wygrać spotkanie.
10: Mecz w Pireusie zacznie się o 21:00. A dziś wieczorem także rozgrywki Ligi Mistrzów, ale szczypiornistów. Do norweskiego Trondheim poleciała Industria Kielce na mecz z mistrzem Norwegii Kolstad Handball. To w ramach drugiej kolejki tych rozgrywek. Oba zespoły przystąpią do meczu w odmiennych nastrojach. Industria wygrała swoje pierwsze spotkanie ze szwajcarską Lucerną jednym punktem, a Kolstad bardzo wyraźnie uległ w Niemczech Magdeburgowi, przegrywając aż 22-37. Mecz w Norwegii zacznie się o 20:45, a jutro do rozgrywek dołączy Wisła Płock. Polscy siatkarze zagrają z Łotwą w fazie pucharowej Mistrzostw Europy w siatkówce. Podopieczni Nikoli Gribicza zapewnili sobie już pierwsze miejsce w grupie B. Dziś Łotysze niespodziewanie pokonali Turcję 3-1 i zapewnili sobie ostatnie miejsce premiowane awansem z grupy D. Spotkania 1/8 finałów planowane są w weekend. Leo Messi, który wcześniej poinformował już o planach zakończenia kariery w piłkarskiej reprezentacji Argentyny, rozegra pożegnalny mecz w narodowych barwach 6 października. Tego dnia wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko z Beninem w Buenos Aires.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po godzinie 19:00. Dobry wieczór mówimy tym, którzy dopiero teraz włączyli Radio Centrum. Kolacja zrobiona, herbata zaparzona? Mam nadzieję, że tak. A jeśli tak, to możecie się wygodnie rozsiąść, bo przed nami kolejna godzina z najlepszą muzyką w regionie. Z najlepszą muzyką na 106,4. Rysa na szkle. Zaczyna Urszula.

0: 11 minut po godzinie 19 trwa siatkarskie spotkanie polskiej drużyny z drużyną bułgarską w trwających Mistrzostwach Europy. To kolejne spotkanie, które dziś kończy fazę grupową. Sytuacja jest bardzo napięta w tej chwili w tym spotkaniu w setach 1-1. Przypomnę, pierwszy set polska drużyna wygrała 25-20. Drugi set trwał dosyć długo i zakończył się zwycięstwem Bułgarów 31-29.
1: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Za oknami robi się już ciemno, ale to jeszcze nie jest ten moment, jeszcze nie jest za późno, aby wybrać się do dzisiejszych solenizantów. Dziś imieniny obchodzą Edyta, Cyprian, Łucja oraz Kamila. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Życzymy Wam dzisiaj doskonałego humoru, idealnie zaparzonej kawy i wyłącznie dobrych wiadomości. No i chyba jednak przede wszystkim dużo, dużo szczęścia. Happy Pharrell Williams.

0: 20 minut po 19, już za 10 minut wiadomości z południowej Wielkopolski, w których między innymi wrócimy do sprawy pożaru kamienicy przy Górnośląskiej w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: my love. Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love, Poczuj Moją Miłość. Jest 19:30, a wy posłuchajcie, co dzieje się w południowej Wielkopolsce. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od interwencji poselskiej w sprawie pożaru kamienicy przy Górnośląskiej w Kaliszu. Będzie o jazzowym Chopinie w Zajezdni Kultury w Pleszewie i sparingowych szlifach formy kaliskich siatkarek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od ponad roku mieszkańcy kamienicy przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu, w której doszło do pożaru, mieli zgłaszać służbom i MZBM-owi, że w mieszkaniu, w którym pojawił się ogień, opalane są przewody w celu odzyskiwania materiałów wtórnych, gromadzone są śmieci, a klatka zanieczyszczana jest fekaliami i może dojść do nieszczęścia. Ich przewidywania się sprawdziły. A dlaczego nic nie zrobiono z trudnymi lokatorami, pyta w interwencji poselskiej Karolina Pawliczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
4: Było przecież zakłócanie porządku, gromadzenie odpadów, zanieczyszczeń części wspólnych, stwarzające niebezpieczeństwo pożaru i można było przewidzieć, że zdarzy się nieszczęście. Obecnie zauważyć można niestety zrzucanie winy na przepisy, a one dają szereg możliwości aż do ostatecznej eksmisji. Znaczący jest też brak konkretnej odpowiedzi ze strony urzędu i prezydenta miasta. Dlatego złożyłam w tej sprawie pilną interwencję i czekam na podjęcie skutecznych działań, aby zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości. A panu prezydentowi radzę mniej polityki, a więcej pracy dla Kaliszan.
2: Powiedziała Radiu Centrum posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, która jako wiceprezydentka Kalisza zajmowała się kwestiami mieszkaniowymi. MZBM wydał oświadczenie w tej sprawie. Tłumaczy, że od wielu miesięcy działa zgodnie z obowiązującym go prawem. W oświadczeniu przez nas wydanym wyjaśniamy, jakie podjęliśmy działania i dlaczego nie doszło jeszcze do eksmisji, powiedziała Radiu Centrum Marzena Wojterska, dyrektorka MZBM, poproszona o komentarz w tej sprawie. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Treść interwencji poselskiej oraz oświadczenie MZBM znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: About Chopin to autorski projekt pianisty Macieja Tubisa, który utwory wybitnego polskiego kompozytora podaje w jazzowej oprawie, a idealnym miejscem, by wysłuchać mieszanki klasyki i improwizacji, jest Zajezdnia Kultury w Pleszewie.
5: Piękne słońce, a ja słucham sobie jazzu. Wspaniałej płyty Maćka Tubisa, About Chopin. Jeśli macie ochotę doświadczyć tej wspaniałej twórczości Maćka, zapraszam do Zajezdni Kultury. Tam odbędzie się premierowy koncert artysty oraz promocja jego nowej płyty, która została nagrana i wydana przy współpracy z Zajezdnią Kultury. Do zobaczenia. Pozdrawiam.
2: Zaprasza słuchających Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Zapowiada się wieczór pełen niezapomnianych dźwięków. Koncert Macieja Tubisa w ramach rozkładu jazzu w ten czwartek, 17 września w Zajezdni Kultury w Pleszewie o 19. Wstęp wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. A siatkarki Netland MKS Kalisz nadal trenują przed rozgrywkami Tauron Ligi Kobiet. W ramach przygotowań powracające do najwyższej klasy rozgrywkowej zawodniczki rozegrały dwa mecze sparingowe z 10. drużyną poprzedniego sezonu z

0: Elle Goulding, Love Me Like You Do, kochaj mnie tak jak potrafisz. 16 września ma też swoje smaczne oblicze. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Guacamole. Jeśli macie w domu dojrzałe awokado, odrobinę limonki i kolendrę, to kolacja właściwie zrobi się sama. A jeśli nie, no cóż, zawsze zostaje klasyczna kanapka z serem i szynką. 19 minut pozostało do 20.
1: Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz. Salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz. Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski. Restauracja Aurora Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z Ostrów Wielkopolski.
1: Reklama.
5: Cześć, it's me Alvaro Soler. Greetings to all the listeners from Radio Centrum 106 i Cherry FM.

Przed chwilą tematem święta guacamole wywołałem temat jedzenia, to może zostańmy jeszcze na chwilę przy jedzeniu i to jeszcze tak historycznie. 16 września 1857 roku opatentowano maszynkę do mięsa. Wynalazek genialny w swojej prostocie, który uratował niedzielne obiady w milionach domów. Myślę, że tradycyjny kotlet mielony zasłużył dzisiaj na małą, cichą wdzięczność pod adresem 19 wiecznych inżynierów. Muzycznie rozkręcają się panowie z duetu Pet Shop Boys w jednym z ich największych przebojów Always On My Mind.

0: Organizacje społeczne obawiają się, że od przyszłego roku osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć trudniejszy dostęp do asystentów. Z czego wynikają te obawy? O tym opowiemy Wam w wiadomościach o godzinie 20, już za 10 minut na naszej antenie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Czwartkowy poranek zapowiada się dość typowo jak na wrzesień. Rano termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. W ciągu dnia słupek rtęci powędruje maksymalnie w okolice 18. W czwartek w Kaliszu, Pleszowie, Ostrowie zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami. Po nocnych opadach deszczu jutro padać nie powinno.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zagrożone, alarmują eksperci. Rząd przekaże prezydentowi słynny już raport CIA na temat Rosji. Piłkarze i kibice Jagiellonii są już na stadionie w Grecji. Jaga debiutuje w Lidze Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Organizacje społeczne obawiają się, że od przyszłego roku osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć trudniejszy dostęp do asystentów. To dlatego, że ustawa o asystencji osobistej wejdzie w życie dopiero za 2 lata, a w przyszłym roku pieniądze będą dostawać jedynie samorządy. Pełnomocniczka rządu Monika Sikora.
6: System jest przekierowany na samorządy i NGO-sy mogą korzystać z tej ścieżki przez samorządy. To jest trochę inny system.
5: Zostaniemy bez pomocy, alarmują organizacje wspierające osoby niepełnosprawne, mówią ich reprezentanci Kamil Kawasiński i Maria Król.
7: Z praktycznego punktu widzenia oznaczać to będzie utratę dostępu do usług asystenckich albo radykalne zmniejszenie tych usług dla kilkunastu tysięcy osób w Polsce.
8: Coś strasznego. Czy to rzeczywiście tak najłatwiej jest oszczędzać na najbardziej niepełnosprawnych, na najsłabszych? Nie było żadnych konsultacji społecznych. Nikt absolutnie nie wiedział o takiej decyzji rządu. Musimy poinformować naszych wszystkich beneficjentów, przerazić ich po prostu. Trzeba tą prawdę powiedzieć.
5: Asystencja osobista to pomoc dla osób niepełnosprawnych w codziennych sprawach, tak by nie byli oni w pełni zależni od swoich rodzin. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Jutro minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydencji. Amerykanie zapewnili ministra o swoich gwarancjach ewentualnej obrony Polski. To ma być temat jutrzejszej rozmowy, mówi Bartosz Grodecki.
9: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
5: Według analizy polskiego wojska w najbliższych miesiącach należy spodziewać się nasilenia działań hybrydowych ze strony Rosji. Nie żyje Aleksander Śnieżko, polski poeta i pisarz związany z Wileńszczyzną. Miał 81 lat. Przez lata działał na rzecz polskiej kultury na Litwie. Był autorem tomików poezji i tekstów piosenek. Za swoją działalność literacką i społeczną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Ciąg dalszy sporu o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Przypomnijmy, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zmienił władzę uczelni. PiS uważa, że zrobił to bezprawnie. Pełniący obowiązki rektor komendant uczelni Sławomir Cudak dyscyplinarnie zwolnił 4 pracowników, w tym dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego. Tymczasem prokuratura w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w sprawie wtargnięć posłów na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jedno dotyczy okupacji budynku uczelni przez posłankę PiSu Marię Kurowską. Sport. Już nie piłkarską ligą konferencji, ale dużo mocniejszą ligą Europy będą się emocjonować polscy kibice. W tym sezonie w tych rozgrywkach zobaczymy 2 polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Pierwsza do gry wchodzi Jagiellonia. Z kim zagra, o tym Michał Waszkiewicz.
10: Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
11: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11 na 11 grać na boisko, także będziemy walczyć.

0: a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
1: Mecz Jagiellonii już za godzinę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To nadal środa, 16 dzień września. Kilka minut po godzinie 20 oficjalnie wchodzimy w ten przyjemniejszy, bardziej relaksacyjny etap wieczoru. Jeśli praca domowa z dziećmi już zrobiona, a obowiązki odłożone na bok, to czas na zasłużony odpoczynek. Tym bardziej, że u nas...
2: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
3: Oj, będzie się działo w tej godzinie. Zaśpiewają dla was Kasia Wilk, będzie Sanach, będzie Arek Kuso, zaczną panowie z zespołu Lady Punk, którzy chyba wyglądają gdzieś przez okno w południowej Wielkopolsce, bo uparcie twierdzą, że znowu pada deszcz.

A teraz dowód na to, że poezja sprzed ponad 100 lat może dostać drugie życie i dodatkowo całkiem niezły bit. Kazimierz Przerwa-Tettmajer napisał Viva la Arte w czasach, kiedy artysta miał znacznie większe problemy z pieniędzmi niż zasięgami na TikToku czy Facebooku. A dziś ten tekst śpiewają Sanach i Krzysztof Zalewski. Viva la Arte, czyli po prostu niech żyje sztuka.

Jest taki przedmiot, który codziennie przypomina nam, że czas leci. Zegar. Edyta Bartosiewicz w 1995 roku zrobiła z niego bohatera piosenki i ciekawostka, ten numer aż 5 razy wygrywał telewizyjną listę 30 ton, czyli zegar tykał, a Bartosiewicz była na szczycie. A nasz zegar mówi, że jest 20 minut po 20:00.

0: Kiedy elektryczne gitary mówią, to już jest koniec, to spokojnie, to dopiero początek dobrej zabawy. Ten numer ma już ponad 30 lat, a jego absurdalne obserwacje rzeczywistości nadal brzmią zaskakująco świeżo.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.
0: W relacjach czasami wszystko dzielimy pół na pół. Radość, odpowiedzialność, wspomnienia, a czasem także rachunek za kolację. Mrozu bierze właśnie ten motyw i robi z niego bardzo współczesną historię o związku. Pół na pół. Mrozu.

przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

Muzyka ma świetną właściwość. Potrafi przenieść człowieka w konkretne miejsce szybciej niż samochód, pociąg czy samolot razem wzięte. Pierwsze sekundy piosenki i nagle jesteś znowu na wakacjach, albo w samochodzie rodziców, albo na pierwszej dyskotece i naprawdę nie potrzebujesz biletu. W radiu w godzince.pl takich podróży mamy dzisiaj naprawdę sporo. I do tej podróży wrzucamy piąty bieg. I mam nadzieję, że również i ta piosenka wiąże się dla was z jakimiś fajnymi wspomnieniami. Piąty bieg, budka suflera.

Mój jest ten kawałek podłogi, to był Mr. Zup. Krzysztof Kiliański przez wiele lat śpiewał przede wszystkim jazz i poezję. Materiał demo, który nagrał z Witoldem Cisło, trafił pocztą pantloflową do Kai. To właśnie ona zainteresowała się nim i pomogła doprowadzić do wydania jego debiutanckiej płyty. Jest jeszcze jeden piękny zbieg okoliczności. Kiliański i Kaja urodzili się tego samego dnia, 5 listopada 1967 roku. W godzince.pl prócz ciebie nic. Krzysztof Kiliański i Kaja.

0: Polscy siatkarze zakończyli rywalizację grupową na Mistrzostwach Europy porażką. Po serii czterech zwycięstw drużyna Nikoli Grbicza uległa aktualnym wicemistrzom świata Bułgarom 2-3. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Rywalem naszych reprezentantów w 1/8 finału europejskiego czempionatu będą Łotysze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 8 minut pozostało do 21, a o 21 kolejne wydanie wiadomości, w których między innymi o tym, że prezydent prawdopodobnie znowu nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Zanim jednak wiadomości, będziemy troszeczkę fruwać. Najpierw rakieta z Baranowskim, a potem z Ignacym. Wsiądziemy do jednego z samolotów.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: W czwartek w Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami. Po dzisiejszych nocnych opadach deszczu jutro padać raczej nie powinno. Po chłodnym poranku z temperaturą około 13 stopni w czwartek termometry w naszym regionie pokażą maksymalnie 17-18 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 21.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Szefowa Komisji Europejskiej wzywa do europejskich gwarancji bezpieczeństwa. Nowa ustawa paliwowa nie obniży cen paliw, ocenia Pałac Prezydencki. Powieść Lalka w nowych odsłonach już w internecie, a za 2 tygodnie w kinie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pokój jest zagrożony, Europa musi być zjednoczona. Kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Tak mówiła dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim.
6: Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych.
5: Za zagrożenie oprócz Rosji szefowa komisji uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz, a paliwa i tak nie byłyby tańsze. Prezydencki minister Paweł Szefernaker.
7: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen, to jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
5: Głosowanie nad projektem jeszcze w tym tygodniu. Rząd obiecuje, że jeśli nie będzie prezydenckiego weta, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN, obniżający ceny paliw. Powstał nowy portal internetowy z dokumentami dotyczącymi Polaków deportowanych przez władze radzieckie do Azji Środkowej. Serwis ma pomóc rodzinom w odnalezieniu informacji o losach swoich bliskich. Znajduje się tam już około 3,5 tysiąca archiwalnych materiałów z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. Twórcy zapowiadają, że baza będzie systematycznie uzupełniana o kolejne dokumenty. A dokumenty są dostępne pod adresem internetowym dokumentyazji.pl. Czy nasze dane w placówkach medycznych są bezpieczne? Upewnić się chce prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Zapowiada kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o ich receptach. Można już korzystać z rzeki Bóbr. Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz, który obowiązywał od lipca po masowym śnięciu ryb związanym z remontem zapory w Pilchowicach. Sprawę bada prokuratura. W czasie zdarzenia z rzeki usunięto ponad 23 tony martwych ryb. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Dziś na jednej z platform internetowych pojawił się nowy serial. Główne role grają Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Wiele scen zawiera przemoc i wulgarny język, a to upodabnia film do lektury, twierdzi historyk literatury Alicja Urbanik-Kopeć.
8: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
5: A za 2 tygodnie na ekrany kin wchodzi pełnometrażowy film, zupełnie inna produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To To nadal jest środa, 16 dzień września, jest już po 21:00, słońce dawno zeszło, a za oknami chłodny wrześniowy wieczór, a u nas w Radiu Centrum na 106,4 wciąż gorąca atmosfera. Wracamy do najlepszej na świecie muzyki.
2: Wieczór dobrze nastrojony.
3: Zaglądam na naszą playlistę. Oj, dużo będzie działo się w tej godzinie. Będzie Magma i piosenka Aisha. Będzie Madonna, która zdradzi wam sekret. Robin Hood pojawi się w wykonaniu zespołu Clannad. U2 zabierze nas na ulice, które nie mają nazw. A tę godzinę rozpocznie Travis w piosence Sing.

Spoglądam do kalendarza i widzę, że do końca roku zostało nam już tylko 105 dni. Czas ucieka błyskawicznie, dlatego warto doceniać takie spokojne środowe wieczory, bez pośpiechu, bez stresu, za to z dobrą muzyką. Krotoszyn, Ostrów, Pleszew, Kalisz, gdziekolwiek nas teraz słuchacie, super, że z nami jesteście na 106.4. Teraz trochę po polsku, trochę po francusku. Aisha, je coûte moi magma.

Aisha. Aisha zespołu Magma oczywiście nie jest oryginalnym polskim przebojem. Oryginał nagrał w 1996 roku algierski wokalista Khaled. Magma zrobiła polską wersję, a wokalistą był wtedy zaledwie 19-letni Marcin Klimczak. Co ciekawe, Aisha okazała się wielkim hitem w wersji polskiej, do tego stopnia, że przyćmiła właściwie całą resztę dorobku tego zespołu. 16 minut po 21, wieczór dobrze, bardzo dobrze nastrojony, a już teraz dla Was zespół Depeche Mode.

Jeżeli słysząc pierwsze dźwięki tego utworu widzicie las, mgłę, średniowieczne ruiny i robina z Sherwood, spokojnie, wszystko z wami w porządku. To działa na pokolenie wychowane na tym serialu. Muzykę stworzył irlandzki zespół Clannad, a w zespole była wtedy m.in. Enya. Robin the Hooded Man.

0: Radiocentrum.
1: Muzyka, jaką lubisz szczególnie wieczorem.
2: Dwadzieścia 8 minut pozostało do 22, a już teraz U2, Where the Streets Have No Name. To jeden z najbardziej charakterystycznych utworów U2. Podobno Bono inspirował się m.in. Belfastem, gdzie adres zamieszkania mógł sugerować religię i status społeczny mieszkańca. Utwór ten otwiera album The Joshua Tree. A teledysk? No cóż, U2 postanowiło nakręcić teledysk na dachu sklepu w Los Angeles. Efekt? Tłum ludzi na ulicy, policja i koncert, który wyglądał trochę jak spontaniczna impreza tego miasta. A wszystko zaczęło się od piosenki o miejscu, w którym ulice nie mają nazw. U2, Where the Streets Have No Name.

9 milionach rowerów, które jeżdżą w Pekinie, zaśpiewała Katie Melua. Katie Melua, brytyjsko-gruzińska piosenkarka, autorka tekstów i gitarzystka, dzisiaj 16 września obchodziła swoje 42 urodziny. Wszystkiego najlepszego, Katie. A teraz Dire Straits i bilet do nieba.

Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwie lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, to w związku z ćwiczeniami wojskowymi. Więcej na ten temat w wiadomościach z kraju i ze świata o godzinie 22. A to z pewnością może być niebo dla każdego. Heaven for everyone i Queen.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: W czwartek w południowej Wielkopolsce po chłodnym poranku z temperaturą około 13 stopni termometry pokażą maksymalnie 17-18 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane z większymi przejaśnieniami po nocnych opadach deszczu. Jutro padać raczej nie powinno, ale jak mówi stare polskie przysłowie, parasol noś i przy pogodzie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pojazdy wojskowe na drogach spokojnie, to tylko ćwiczenia. Pracownicy Biedronki szykują się do strajku, będzie w tej sprawie referendum. Można już wysyłać CV do pracy na budowie elektrowni atomowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. To w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarny Obrońca trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę, mówi Mateusz Piliński z policji.
6: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
5: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, dodaje Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Jeżeli zabierzemy się za wyprzedzanie, trzeba wyprzedzić całą kolumnę.
5: Wojsko apeluje, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Związkowcy w sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozioł.
8: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
9: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
8: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
5: Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego oskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Na Pomorzu Zachodnim ma powstać ponad 360 km nowych linii kolejowych. Plan zakłada m.in. powrót pociągów do Pyrzyc i Barlinka oraz lepsze połączenia z nadmorskimi miejscowościami. W regionie ma też powstać linia kolei dużych prędkości, dzięki której podróż ze Szczecina do Poznania ma zająć około godziny, a do Wrocławia niecałe 2. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej zaczyna szukać pracowników. Firma Bechtel będzie szukać w wielu branżach, o czym więcej Paweł Radzewicz.
10: Rękę do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
11: Od administracji, przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, inżynierię lądową, logistykę, architekturę. Docelowo będziemy zatrudniać nawet ponad 11 tysięcy ludzi.
10: Pomoc w tym mają wirtualne targi pracy, które odbędą się na początku października, ale udział w nich zainteresowani muszą zgłosić do końca tygodnia.
5: Wyjątkowa wystawa o księżnej Dianie. O życiu księżnej opowiadają tysiące kwiatów. Otwarta w Somerset House w Londynie wystawa prezentuje 15 kwiatowych instalacji odtwarzających ikoniczne stroje i ważne momenty życia księżnej. Czerwono-różowe orchidee na przykład opowiadają o wizycie w Tajlandii. Hortensje przywołują taniec Diany z Johnem Travoltą do muzyki z gorączki sobotniej nocy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To nadal jest środa, 16 dzień września, mamy już po 22, wchodzimy w ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Spoglądam na playlistę na najbliższe kilkadziesiąt minut i mam dla Was kilka naprawdę wyjątkowych, spokojniejszych utworów, idealnych na dokończenie książki lub spokojne uporządkowanie myśli przed snem. W tej godzinie zaśpiewają dla Was m.in. Elvis Costello, oj będzie pięknie, Jennifer Rush, o potędze miłości to jeszcze piękniej. Nie zabraknie takich wykonawców jak Joe Cocker, Phil Collins, Oasis, a już za chwilę tę godzinę naszego spotkania rozpocznie zespół Goo Goo Dolls w piosence Iris.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
12: Bo dobry wieczór musi być dobrze nastrojony.

Przypomniałem wam już dzisiejszego wieczora o 42. urodzinach Katie Melua, ale to nie jedyna osoba, która dzisiaj świętuje swoje urodziny. 16 września 1963 roku urodził się Richard Marx, amerykański wokalista, kompozytor, twórca tekstów i producent płytowy. W późnych latach 80. i w latach 90. wydał przebojowe, romantyczne ballady. Ale jeśli ktoś mówi, że piosenki Richarda Marxa są tylko o miłości, to ja wam włączam piosenkę Hazard i bardzo proszę o zmianę tego zdania. Jest kobieta imieniem Mary. Tajemnicze zaginięcie, podejrzany facet i atmosfera jak w dobrym kryminale. Tylko zamiast Netflixa mamy rok 1992 i piosenka Hazard Richarda Marxa, który dziś obchodzi swoje 63. urodziny.

0: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 22:00. W tej godzinie naszego spotkania już za 10 minut cykliczna audycja Kropla Wieczności.

Tego brzmienia nie można pomylić z żadnym innym. To był zespół Aha. A teraz piosenka She Elvisa Costello, chociaż powinienem się poprawić. To nie jest piosenka Elvisa Costello. Costello ją tylko uratował dla kolejnego pokolenia. Oryginał napisał Charles Aznavour w 1974 roku, a wersja Costello trafiła 25 lat później do filmu Notting Hill. I od tej pory wielu ludzi, słysząc She, widzi Julia Roberts i Hugh Granta. Kino zrobiło swoje, a Elvis zrobił She. Nie mam żadnych wątpliwości.

0: Jest dokładnie w 10:30.
1: Kropla wieczności.
2: Przebaczając, przyjmujemy. Inni ludzie mają dziwny zwyczaj. Ilekroć los nas z nimi zetknie, muszą nadepnąć nam na odcisk. Zgodzicie się ze mną? Każdy chyba może wskazać coś takiego. Na pewno nie chcielibyśmy żyć w świecie, w którym wszyscy są tacy sami. Byłoby wtedy bardzo nudno. Jednak gdy mamy do czynienia z dziwactwami, natręctwami innych ludzi, to chcielibyśmy, aby byli tacy jak my. Dlaczego oni wiecznie się spóźniają? Dlaczego tak dziwnie się zachowują? Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie mówię, że mamy wszyscy akceptować każdy punkt widzenia i każde postępowanie. Będziemy się ze sobą nie zgadzać, to normalne. Chodzi mi o to, aby przyjmować każdego takim, jakim jest. Takim, jakim stworzył go Bóg. Z jego zaletami i z tymi cechami, które odbieramy jako wady. Gdy zaczynamy akceptować innych, pojawia się coś, co nazywam wyprzedzającym przebaczaniem. Bo wiemy przecież, jak oni się będą zachowywać. I taka postawa stępia ostre krawędzie. Może przebaczenie oznacza po prostu przyjmowanie innych takimi, jakimi są.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Jennifer Rush, The Power of Love. Dzisiaj trudno uwierzyć, że jeden z największych hitów Jennifer Rush potrzebował aż 16 tygodni, żeby dojść w Wielkiej Brytanii do numeru 1. Czyli nie zawsze jest tak, że hit wpada do radia i od razu robi karierę. Czasami trzeba dać piosence trochę czasu. A teraz utwór, przy którym prawdopodobnie połowa kierowców świata zaczyna grać na kierownicy. Ten słynny werbel Phila Collinsa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych momentów w historii muzyki. A jeśli słyszeliście historię, że Collins był świadkiem czyjegoś utonięcia, to zapomnijcie, to absolutnie legenda. Sam Phil Collins mówił, że piosenka była wynikiem emocji po rozpadzie jego małżeństwa. Phil Collins, In the Air Tonight, w wieczorze dobrze nastrojonym. 22 minuty pozostały do 23:00.

Wieczór dobrze nastrojony na 106,4. Jest takie powiedzenie, jaki ojciec, taki syn. Joe Cocker bierze to powiedzenie na warsztat i pyta, ile z naszych zachowań naprawdę jest nasze, a ile odziedziczyliśmy po rodzicach. My father's son, Joe Cocker, jak zwykle u Cockera trochę chropowato, trochę emocjonalnie, ale z pewnością bardzo prawdziwie.

6 minut pozostało do 23. O 23.00 ostatnie wydanie wiadomości z kraju i ze świata, po których wieczór nie tylko rokowy. Na audycję zaprasza Paweł Michaliszyn. Ja nazywam się Maciej Gogołkiewicz. Dziękuję wam za wspólnie spędzone 6 godzin. To był bardzo przyjemny, dobry wieczór i mam nadzieję, że równie dobra i spokojna będzie dla was ta nadchodząca noc. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do jutra.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Czwartkowy poranek zapowiada się dość typowo jak na wrzesień. Rano termometry pokażą maksymalnie 12 stopni. W ciągu dnia słupek rtęci powędruje maksymalnie w okolice 18. W czwartek w Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie, Krotoszynie zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami. Po nocnych opadach deszczu jutro padać nie powinno.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 23.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zagrożone, alarmują eksperci. Rząd przekaże prezydentowi słynny już raport CIA na temat Rosji. Piłkarze i kibice Jagiellonii są już na stadionie w Grecji. Jaga debiutuje w Lidze Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Organizacje społeczne obawiają się, że od przyszłego roku osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć trudniejszy dostęp do asystentów. To dlatego, że ustawa o asystencji osobistej wejdzie w życie dopiero za 2 lata, a w przyszłym roku pieniądze będą dostawać jedynie samorządy. Pełnomocniczka rządu Monika Sikora.
6: System jest przekierowany na samorządy i NGOsy mogą korzystać z tej ścieżki przez samorządy. To jest trochę inny system.
5: Zostaniemy bez pomocy, alarmują organizacje wspierające osoby niepełnosprawne. Mówią ich reprezentanci Kamil Kawasiński i Maria Król.
7: Z praktycznego punktu widzenia oznaczać to będzie utratę dostępu do usług asystenckich albo radykalne zmniejszenie tych usług dla kilkunastu tysięcy osób w Polsce.
8: Coś strasznego. Czy to rzeczywiście tak najłatwiej jest oszczędzać na najbardziej niepełnosprawnych, na najsłabszych? Nie było żadnych konsultacji społecznych. Nikt absolutnie nie wiedział o takiej decyzji rządu. Musimy poinformować naszych wszystkich beneficjentów, przerazić ich po prostu. Trzeba tą prawdę powiedzieć.
5: Asystencja osobista to pomoc dla osób niepełnosprawnych w codziennych sprawach, tak by nie byli oni w pełni zależni od swoich rodzin. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Jutro minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta Bartoszem Grodeckim z BBN-u. Według dotychczasowych informacji Amerykanie zapewnili ministra o swoich gwarancjach ewentualnej obrony Polski. To ma być temat jutrzejszej rozmowy, mówi Bartosz Grodecki.
9: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
5: Według analizy polskiego wojska w najbliższych miesiącach należy spodziewać się nasilenia działań hybrydowych ze strony Rosji. Nie żyje Aleksander Śnieżko, polski poeta i pisarz związany z Wileńszczyzną. Miał 81 lat. Przez lata działał na rzecz polskiej kultury na Litwie. Był autorem tomików poezji i tekstów piosenek. Za swoją działalność literacką i społeczną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Ciąg dalszy sporu o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Przypomnijmy, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zmienił władzę uczelni. PiS uważa, że zrobił to bezprawnie. Pełniący obowiązki rektor, komendant uczelni Sławomir Cudak dyscyplinarnie zwolnił 4 pracowników, w tym dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego. Tymczasem prokuratura w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w sprawie wtargnięć posłów na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jedno dotyczy okupacji budynku uczelni przez posłankę PiSu Marię Kurowską. Sport. Już nie piłkarską ligą konferencji, ale dużo mocniejszą ligą Europy będą się emocjonować polscy kibice. W tym sezonie w tych rozgrywkach zobaczymy 2 polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Pierwsza do gry wchodzi Jagiellonia. Z kim zagra, o tym Michał Waszkiewicz.
10: Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
11: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
10: A Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
5: Mecz Jagiellonii już za godzinę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wieczór nie tylko rockowy. Pełna godzina.

i polubisz, mam nadzieję. Dobry wieczór, z tej strony Paweł Michaliszyn, Radio Centrum Kalisz na 106,4 FM. Witam również serdecznie internautów. No tak, dziś pojawią się dźwięki z Seattle. Ale nie będzie to Nirvana, bo jakoś nigdy do mnie ich muzyka nie trafiała. Ja do dziś nie rozumiem, nie pojmuję tego fenomenu grunge. Przecież Neil Young robił to lata świetlne przed Nirvaną. No tak, drodzy Państwo, dziś mocarny album z 1991 roku, z sierpnia 1991 roku. I nie od razu ta płyta mi weszła, nie od razu. Ale w końcu również ja dojrzałem do tych dźwięków. Tutaj wszystko zagrało fantastycznie. Muzyka i uzupełniające ją znakomicie świetne teksty. Ten zespoł Pearl Jam, to chyba jeden z tych najważniejszych albumów tamtych zakręconych czasów. W każdym razie ta płyta wyniosła zespół Seattle na światowe sceny. Ta muzyka pełna emocji, mroku, niepokoju. Tak to słyszę. To wszystko brzmi jak zapis chwili, w której niewinna młodość zderza się z bólem, z samotnością, z potrzebą odnalezienia własnego miejsca w tym świecie. Słychać tu gniew, ale też i ogromną wrażliwość przecież. To nie jest tylko płyta grunge'owa, bo przecież takich płyt powstało mnóstwo. Ten album to mocno emocjonalny krajobraz początku lat 90. Jak mówiłem, jest mroczny, jest surowy, ale też przecież jest pełen nadziei. Piękna muzyka, świetne teksty o człowieku, o naszej samotności, naszej stracie, naszej pamięci. No i też chyba, tak ja to czuję, próbie powiedzenia jestem tutaj, jeszcze żyję. Ciągle żyję. Dave Crossen, perkusja, Jeff Ament, gitara basowa, Mike McCready, gitara, Stone Gossard, gitara, no i oczywiście Eddie Vedder. Śpiew, dwie kompozycje z albumu Alive i Jeremy. Słuchamy.

Tak, i w Radiocentrum Kalisz na 106,4 w Pearl Jam z albumu ten. Tak, a cóż my mamy teraz? Co zaraz sprawdzimy, bo mi tu płyty same ruszają. Drodzy Państwo, no właśnie. Ja wspominałem już dzisiaj Neila Younga. Ostatnio bardzo często wracam do jego muzyki, bo w końcu udało mi się zdobyć na potrójnym winylu jego koncertowy World. No dla mnie to takie naturalne dopełnienie wcześniejszego znakomitego Rust Never Sleep. I zastanawiam się teraz mocno, co ja mam Państwu o tym wydawnictwie powiedzieć. No cóż, myślę, że World Neila Younga to nie jest zwykły album koncertowy, to raczej zapis muzycznego trzęsienia ziemi, surowego, głośnego i bezkompromisowego. Neil Young i jego zespół Crazy Horse grają tu tak, jakby to miał być ich ostatni koncert. Nie ma tu miejsca na tanią elegancję ani wygładzone brzmienia. A z całą pewnością jest przecież pot, kurz, sprzężenia, no i ten bardzo taki charakterystyczny marszowy puls zespołu Crazy Horse. I wydaje mi się, że największą siłą tego koncertu jest niesamowita, kosmiczna wręcz energia. Like a Hurricane, Cortez the Killer, Powderfinger czy Rocking in the Free World brzmią jak potężne rockowe hymny wykrzyczane głośno późną nocą. I zawsze, gdy tego słucham, odnoszę nieodparte wrażenie, że Neil Young nie gra tych utworów kolejny tam raz. On przeżywa je od nowa, ciągle od nowa, często rozciągając te cudne kompozycje do granic możliwości. I właśnie takie granie kocham najmocniej. Ta płyta to płyta dla tych, którzy chcą usłyszeć Neila nie tylko jako legendę, ale właśnie jako człowieka zmagającego się ze swoją gitarą i własnymi emocjami na scenie. Tak, Wet ma w sobie coś takiego bardzo pierwotnego. Jest brudny, jest ciężki, no chwilami wręcz brutalny, ale przecież jednocześnie jest niesłychanie piękny. Dla mnie to jedna z tych koncertowych płyt, którą zabrałbym na bezludną wyspę. Neil Young oczywiście, śpiew, gitara, instrumenty klawiszowe, harmonika, Ralph Molina, perkusja i śpiew, Frank Poncho San Pedro, gitary, syntezatory i śpiew i Billy Talbot, gitara basowa i śpiew, no i mój ukochany 14-minutowy Like a Hurricane. Poszybujmy więc, drodzy Państwo, wysoko i daleko przy wygaszonych światłach. Neil Young w Radiocentrum Kalisz na 106,4 FM.

Like a Hurricane z koncertowego albumu Nila Younga World. To arcydzieło i ta kompozycja, zresztą cały album jest niesamowity. Neil Young pojawi się teraz raz jeszcze w swoim, jak to nazwać, w swoim naturalnym żywiole, na scenie, w przecudownym miejscu w Colorado, w Red Rocks. To są te słynne czerwone skały, a pośród nich tam wykuta scena. To znakomite dźwięki do nocnej jazdy samochodem, kiedy pada, tak jak dziś, tak jak teraz, gdy światła auta przecinają albo rozcinają ciemności przed samochodem. Jak zwykle, Neil Young nie próbuje być tutaj perfekcyjny, przeciwnie, pozwala muzyce oddychać. Jest w tym coś niesłychanie fizycznego. Słuchasz i masz nieodparte wrażenie, że zespół gra wyłącznie dla ciebie. Na mnie szczególnie mocno działa pieśń Words. To długa, hipnotyczna wręcz podróż. I to właśnie takie momenty pokazują, dlaczego koncertów Neila Younga nie da się sprowadzić do zwykłego odgrywania piosenek. Tak, muzyka Neila Younga jest przede wszystkim dla tych, którzy nie tolerują wypolerowanych dźwięków, a kochają te, które żyją, które oddychają, no i czasami wręcz bolą. Z Red Rocks, Neil Young and Crazy Horse w kompozycji Words.

Słowa między liniami i ponad nimi. Neil Young w utworze Words z Red Rocks w Colorado. Drodzy Państwo, na zakończenie dzisiejszej audycji coś bardzo oczywistego, tak mi się wydaje. Zapytano mnie nie tak dawno, którą płytę Led Zeppelin cenię sobie najbardziej. No cóż, to bardzo trudne pytanie. Jestem właściwie bezkrytyczny, jeśli idzie o twórczość tego zespołu, o całą twórczość. Ja nigdy nie miałem żadnych uwag do jakiejkolwiek płyty Led Zeppelin. Ich muzyka jest ze mną od zawsze. Od czasów mojego pierwszego świadomego wysłuchania albumu Led Zeppelin 2. A więc wieki temu. Jednak dwa albumy Led Zeppelin są mi bliskie w sposób szczególny. No właśnie, Led Zeppelin 2 z 1969 roku i Led Zeppelin 4 z 1971 roku. I też w takiej właśnie kolejności ja te płyty poznawałem i zdobywałem, gdy byłem jeszcze pacholęciem. Led Zeppelin 2 to była miłość od pierwszego słuchania, a Led Zeppelin 4 ugruntował już tą miłość we mnie. Dziś fragmenty właśnie Led Zeppelin 4. Drodzy Państwo, ja nie wiem, co powiedzieć o moim ukochanym zespole. Powiem tak, Led Zeppelin 4 to płyta absolutna. Czwarty album Led Zeppelin, absolutny album. Czwórka jest muzyką ognia, powietrza, ziemi i nocy. Jest też bluesem, jest hard rockiem, jest folkiem, no jest w końcu mistyką i nieokiełznaną energią czwórki muzyków, którzy w 1971 roku znaleźli się u szczytu swych możliwości. To album, do którego nie wracam tylko po to, aby go posłuchać. Wracam do tej płyty przede wszystkim po to, aby ponownie coś poczuć, coś potężnego, coś ogromnego. No, po tylu latach ten album ciągle brzmi, jakby był nagrany wczoraj. No więc, drodzy Państwo, puśćcie sobie wodze wyobraźni. Gdzieś wysoko, bardzo wysoko w górach, późną nocą, przy ogniu, kiedy świat milknie, a muzyka zaczyna do nas mówić własnym językiem. Stairway to Heaven i When the River Breaks. I dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy. Led Zeppelin. Do wybrzmienia.